0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja. Well, there's a

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest wtorek, 11 sierpnia.

Przypomnij sobie swoje dzieciństwo. Jakie było twoje ulubione zajęcie? I kto najczęściej ci towarzyszył? Pobądź przez chwilę w tym doświadczeniu bycia dzieckiem.

Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.

Uczniowie nie potrafili znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytanie, więc poszli z Nim do Jezusa. Często, gdy napotykamy trudności, próbujemy na własną rękę znaleźć najlepsze rozwiązanie. A dopiero, gdy wszystko zawodzi, zwracamy się do Boga. Zastanów się, czy jest coś, nad czym myślisz od dłuższego czasu i nie znajdujesz odpowiedzi? Jeśli chcesz, opowiedz o tym Jezusowi.

Dzieci potrzebują kogoś większego od siebie, aby przetrwać i się rozwijać. Tylko przyjmując postawę dziecka, możemy wejść do Królestwa Niebieskiego. Jest to postawa, która pozwala dostrzec, że Bóg jest większy niż wszystkie nasze lęki, zmartwienia i pragnienia. Jezus zaprasza nas do przemiany, czyli stania się kimś innym niż jesteśmy teraz. Co rodzi się w Twoim sercu, gdy słyszysz te słowa?

Nikt nie lubi gubić drogi. Czy to dosłownie, czy życiowo. Pojawia się wtedy bezradność, stres i lęk o to, czy uda się znaleźć właściwy kierunek. Owca, która się zabłąkała, nie była w stanie wrócić sama. Musiała zostać odnaleziona. Jeśli w jakiejś sferze swojego życia doświadczasz zagubienia, braku celu lub samotnego błądzenia, zaproś tam Jezusa i pozwól się odnaleźć.

Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.

Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem. O tym, co było dla ciebie ważne podczas tej modlitwy.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.

0: Usiądźmy. Niech będzie pochwalony Chrystus. W imieniu ojców braci Paulinów pragnę powitać wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli na to święte miejsce, aby uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii. Witam serdecznie kapłanów koncelebrujących tę mszę świętą wraz z przewodniczącym tej liturgii, księdzem biskupem Radosławem Orchowiczem z Gniezna. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli również w pierwszych pielgrzymkach. Pozdrawiam pielgrzymów z parafii świętego Józefa, sanktuarium świętego Józefa w Częstochowie, którzy dzisiaj po raz pierwszy rozpoczęli pielgrzymowanie tutaj do Matki Bożej wraz z księdzem Markiem. Przychodzimy na to święte miejsce, aby od Maryi uczyć się wiary, naśladowania Chrystusa. Ona, wskazując nam na Chrystusa w tym świętym obrazie, wskazuje nam drogę, prawdę i życie. Ona uczy nas, jak dostosowywać swoje życie do Bożego Słowa, do Bożych przykazań, które są nie tylko dla nas znakiem i warunkiem osiągnięcia szczęścia w wymiarze ziemskim, bo oczywiście tak jest, ale przede wszystkim ona wskazuje nam drogę do uzyskania, otrzymania życia wiecznego. Niech Maryja oręduje za nami u Boga, abyśmy po trudach naszego ziemskiego pielgrzymowania mogli stać się współobywatelami świętych i domownikami Boga. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ja modlę się o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Pawła oraz dzieci Igora, Konrada i Karola. Ojciec Ryszard o dar potomstwa dla Anny. Ksiądz Krzysztof, przedstawnictwo Matki Bożej Częstochowskiej o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Adama. Ksiądz Jerzy o łaskę uzdrawiania Adama. Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
1: Już od rana chwalo duszo Maryję. Przychodzimy przed jej święty wizerunek, aby jej zawierzać wszystkie nasze sprawy, to co wypełnia nasze serca. Te wszystkie intencje, które do niej przynosimy, z ufnością chcemy jej zawierzyć. Tej, która pochyla się nad nami, która dana nam jest przez Jezusa jako nasza Matka. Spójrzmy w jej oblicze i oddajmy jej siebie i wszystkie nasze sprawy z ufnością, powierzając te modlitwy. Abyśmy godnie i owocnie w Najświętszej Ofierze mogli uczestniczyć, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i prośmy Go o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo.

0: Czytanie z Księgi Przysłów. Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał, ani źródła, co wodą tryskają i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkie otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty podziemią. Ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą mi jego dzień po dniu. Cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy. Pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto na co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u bruku mojej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do niej Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chrystus.
0: Czcigodny księże biskupie, czcigodni bracia w kapłaństwie, kochani bracia i siostry. Dzisiejsza Ewangelia zaprowadza nas do Kany Galilejskiej, gdzie, jak słyszeliśmy, odbyło się wesele i nowożeńcy zaprosili na przyjęcie Chrystusa, zaprosili Jego uczniów i zaprosili również Najświętszą Marię Pannę. Ona pierwsza zorientowała się, że nowożeńcom zaczyna brakować wina. A więc widzimy ją na weselu nie tylko jako tę, która podziela radość gości weselnych, ale również swoim wnikliwym wzrokiem dostrzega braki, z jakimi borykają się nowożeńcy. I postanowiła interweniować w ich sprawie, zwracając się do swojego syna, mówiąc: nie mają już wina. I wydała polecenie sługom: zróbcie wszystko, cokolwiek syn mój wam powie. Jest to poniekąd ostatnie zdanie, które wypowiada Najświętsza Maria Panna na kartach Ewangelii. Ona jest jeszcze obecna w wielu miejscach, słuchając Bożego Słowa, uczestnicząc w apostolskiej misji Chrystusa. Jest obecna w tym dramatycznym momencie, uczestnicząc w drodze krzyżowej swojego Syna, stając pod krzyżem na Kalwarii, wpatrując się swojego Syna ukrzyżowanego, współcierpiąc wraz z Nim. Ona również jest obecna w Wieczerniku z młodą wspólnotą Kościoła, oczekując na zesłanie Ducha Świętego, który gdy zstąpił na tę wspólnotę, umocnił ją, i apostołowie, kiedy otworzyły się drzwi Wieczernika, idą i przepowiadają dobrą nowinę o zbawieniu wszystkim narodom. Są gotowi dla tej Ewangelii znosić trudności, prześladowania, i są gotowi dla tej Ewangelii oddawać swoje życie. Słudzy, którzy przynieśli wodę w wielkich stągwiach, po chwili mogli smakować wspaniałe wyborowe wino, które Chrystus Panu przemienił. To spowodowało, że apostołowie, którzy na to wszystko patrzyli, uwierzyli w Niego. Tak więc Maryja poprzez swoją wiarę, a ona uwierzyła zanim Chrystus Pan dokonał cudownej przemiany wody w wino, uprosiła łaskę wiary dla apostołów, którzy uwierzyli w Niego, no dopiero właśnie po zaistniałym cudzie. Ta Ewangelia pokazuje nam, jak potężne stawiennictwo jest Najświętszej Marii Panny u jej Syna Jezusa Chrystusa, bowiem Chrystus Pan dokonał cudownej przemiany wody w wino na wyraźną prośbę swojej Matki. Dlatego wszystkie pokolenia również pielgrzymów, którzy tu przychodzą. My również dzisiaj przychodzimy, aby przyzywać stawiennictwa Najświętszej Marii Panny, prosząc o łaski potrzebne dla nas, ale w sposób szczególny Maria pragnie uprosić nam, również naszym rodzinom, naszym dzieciom, łaskę wiary. Wiara daje życie wieczne. Ten cud spowodował, że apostołowie uwierzyli w Niego. To był ten pierwszy potężny znak, który Chrystus Pan uczynił i spowodował właśnie wiarę, która zaistniała w sercach apostołów. Ewangelista pisze na koniec tego przesłania, opowieści o tym, co się dokonało w Kanie Galilejskiej, następujące zdanie. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swą chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. To był ten początek wszystkich znaków, które Chrystus Pan uczynił, a których celem było wskrzesić wiarę, tę wiarę zaistniałą już umocnić. I oczywiście w wielu sytuacjach Chrystus Pan wprost domagał się wiary, kiedy dokonywał cudów, uzdrowienia, kiedy również wypominał brak wiary u swoich uczniów, kiedy mówił, jakże wam brak wiary. I oczywiście tym największym znakiem potężnym jest właśnie chwalebna męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bo nic by nam nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. Chrystus właśnie przychodzi na tę godzinę i ona już również wybrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii. Jeszcze nie nadeszła godzina moja. I kiedy Chrystus Pan już jest świadomy tego, co się ma dokonać w świętym mieście Jeruzalem, sam mówi, oto nadeszła godzina. Jest ważne, bracia i siostry, żebyśmy dzisiaj podczas naszego pielgrzymowania złożyli Panu Bogu przez ręce Maryi nasze dziękczynienie za wszystkie cuda, które Bóg dokonał w naszym życiu, za wszystkie znaki, które Bóg dokonał w naszym życiu, począwszy od tego kluczowego znaku, jakim było poczęcie nasze w rodzinie, kiedy nasi rodzice byli otwarci na miłość Boga, byli otwarci na życie, że mogliśmy się począć, mogliśmy w tych rodzinach wzrastać, a wielu z nas pochodzi przecież też z wielodzietnych rodzin i zdajemy sobie sprawę, mam również tę łaskę, pochodzę z wielodzietnej rodziny, nas było ośmioro, jestem szóstym i zdaję sobie sprawę, że gdyby nie miłość Boga, gdyby nie miłość moich rodziców, nigdy bym się nie narodził, nigdy bym się nie począł, nigdy byśmy się nie spotkali. To jest ta wielka, ten znak, który musimy zobaczyć i te wszystkie znaki, gdzie Bóg ratował nasze życie, gdzie leczył nasze choroby, gdzie chronił nas od wszelkich niebezpieczeństw, upadków, ale jest ważne, żebyśmy tak jak Maryja, która dzisiaj zostawia nam przesłanie, również które, przesłanie, które stało się przesłaniem tego miejsca, Jasnej Góry. Maryja mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. A więc co mamy zrobić? Dostosować nasze życie do Bożego Słowa, do Bożych przykazań, które są dla nas jasnym znakiem, nie tylko do osiągnięcia szczęścia w wymiarze ziemskim, bo oczywiście tak jest, ale przede wszystkim do osiągnięcia wiecznego zbawienia. Niech Maryja uprosi nam łaskę wiary, łaskę dojrzałej wiary, abyśmy podczas naszego ziemskiego pielgrzymowania mogli stać się współobywatelami świętych i domownikami Boga. Amen.

przedstawienictwo Matki Bożej Jasnogórskiej i patronki dnia dzisiejszego, świętej Klary, przedstawmy Bogu nasze modlitewne intencje. Módlmy się za ochrzczonych, aby wierni przymierzu zawartemu z Bogiem zrozumieli konieczność wyrzeczenia się wszystkiego, co sprzeciwia się woli Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za siostry zakonne, aby żyjąc duchem ubóstwa, zaparcia się siebie, umartwienia, stały się dla świata wiernymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pielgrzymujących do Matki Bożej Jasnogórskiej, za wszystkich pielgrzymów pieszych, rowerowych, zmotoryzowanych, aby Matka Boża spojrzała na ich wiarę i wyprosiła potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodych wypoczywających na wakacjach, aby ten czas nie był czasem oddalania się od Pana Boga, ale odkrywania Go w pięknie stworzonego świata, w drugim człowieku, w Słowie Bożym i sakramentach. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, krewnych, przyjaciół, aby Pan Bóg darował im winy i wprowadził ich do wiecznej światłości. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, wpatrujących się w oblicze Matki Bożej, zawierzając wszystkie nasze sprawy, abyśmy ufni zostali wysłuchani. Ciebie prosimy. Najłaskawszy Boże, który uczyniłeś świętą Klarę strażniczką, jasnym zwierciadłem Ducha Ewangelicznego, spraw, abyśmy coraz bardziej upodobniali się do Chrystusa, a kiedyś dostąpili radości oglądania Go na wieki w niebie. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzy z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa.

Abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona zgadzając

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem.

mówił nam dzisiaj ojciec z Nikodem, za co mu serdecznie dziękujemy, abyśmy stąd wyszli umocnieni wiarą, wiarą mocną, wiarą dojrzałą. Będziemy ją realizować w naszej codzienności, wszędzie tam, gdzie Pan Bóg będzie nas dziś i każdego kolejnego dnia posyłał. Niech czułe spojrzenie Matki, jej opieka, niech doświadczenie obecności i bliskości Boga będzie dla nas mocą i siłą. Niech Boże błogosławieństwo nas wszystkich prowadzi.

0: zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry. 13 minut zostało nam do godziny 7. Wracamy do Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Powodziowa afera na Dolnym Śląsku. Ważne zmiany dla chorych onkologicznie. W życie wchodzi karta Edilo. Za chwilę powiemy też o niezwykłym pielgrzymkowym wyzwaniu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z nimi nieprawidłowościami. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez wielką wodę w 2014 roku. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. A na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
1: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
0: Działaczka Koalicji Obywatelskiej została już zawieszona w partii, czeka ją sąd koleżeński.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Od dziś w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego EDILO. Karta istnieje już od 2015 roku. Jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
3: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być z korzyścią dla pacjenta.
0: Początkowo karty EDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. 10 punktów karnych, 1500 zł mandatu i zatrzymane prawo jazdy. Takie konsekwencje poniósł 18-latek z Myszkowa, który driftował BMW na przysklepowym parkingu w Zawierciu. Przy tej okazji Marta Wnuk z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przypomina o nowych obowiązujących już przepisach.
4: Od 30 marca tego roku obowiązują nowe przepisy, które zakazują m.in. celowego wprowadzania pojazdów w poślizg oraz celowej utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół. Za takie wykroczenie grożą wysokie grzywny oraz właśnie utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Natomiast w sytuacji, jeżeli następstwem takiego wykroczenia jest tworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, grzywna ta wzrasta do 2,5 tysiąca złotych, a kierowca zostanie ukarany 12 punktami karnymi.
0: Poza punktami karnymi i mandatem 18-latkowi zatrzymano prawo jazdy na 3 miesiące. W ciągu 3 miesięcy i 3 tygodni pokonała 2800 kilometrów Holenderka Christel Grimberg. W pieszej pielgrzymce przeszła z Maastricht do Rzymu. Więcej na ten temat Piotr Kowalczuk z Vatican News.
5: Jest psychiatrą. Pracuje z ludźmi, którzy mają problemy z prawem i uzależnieniami. Wyruszyła z Rzymu z powodów religijnych, ale też w hołdzie pamięci zmarłej przyjaciółki, dla której podróże i wycieczki były sensem życia. W swoje 52. urodziny przeszła przez pad. Ostatni kilometr do grobu świętego Piotra pokonała w towarzystwie kanonika Bazyliki Watykańskiej. Podkreśla, że na trasie doświadczyła bezinteresownej pomocy bardzo wielu ludzi, co pozwoliło jej odzyskać wiarę w ludzkość. Teraz wybiera się piechotą do Jerozolimy.
0: Więcej informacji o tym pielgrzymkowym wyzwaniu znaleźć można na stronie internetowej Vatican News.
6: Reklama.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
2: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka, i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
6: Reklama.
9: A ja teraz zapraszam na prognozę pogody. 6 minut po godzinie 7. Zaczynam od tego, że już jest całkiem przyjemnie, 16 stopni na naszych termometrach. Wiatr wieje z prędkością do 24 km na godzinę. Dzisiaj odpoczywamy delikatnie od upałów. Temperatura maksymalna to 24 stopnie, a na niebie tylko małe chmurki od czasu do czasu się pojawią. Ale na długo nie żegnamy się z upałami. 30 stopni pojawi się pod koniec tygodnia. Czwartek i piątek do temperatury w okolicach 30, a w sobotę znowu upał i 33 stopnie.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Prawda, że pobudzające The Doobie Brothers na antenie Radia Rodzina, 17 minut po godzinie 7. No i stało się, wróciłem z urlopu. Skłamałbym, że tak pełen radości i przyjemności wróciłem z tego urlopu i jestem tutaj, no ale oczywiście też miło wsmyrknąć się do cieplutkiego, przytulnego Radia Rodzina i prowadzić program. Więc witam się bardzo serdecznie, bardzo uśmiechnięty Maciej Stajniak. A żeby wam udowodnić, jak bardzo, to bardzo proszę, przygotowałem utwór Pogodno, uśmiech się, dla tych wszystkich, którzy skwaszeni jeszcze przed urlopem albo już dawno, dawno po urlopie.

0: Bardzo charakterystyczny, rozpoznawalny, bardzo łatwo. Pablo, Paweł i Ludziki na antenie Radia Rodzina. 28 minut po godzinie 7. Zostajemy w temacie muzycznym, bo zapraszam teraz już na kalendarium muzyczne, czyli przyjrzymy się temu wszystkiemu, co działo się na przestrzeni lat, a pewnie działo się sporo. Widzę tutaj, że dość długo będziemy opowiadać o tym, co 11 sierpnia w muzyce piszczy. No to przed Państwem kalendarium muzyczne. Zapraszam.
1: 11 sierpnia 2020 roku zmarł Trini Lopez, piosenkarz, gitarzysta i aktor. Artysta nagrał ponad 60 albumów. Śpiewał zarówno po angielsku, jak i hiszpańsku. W latach 60. Lopez zyskał popularność w Stanach Zjednoczonych, m.in. dzięki piosenkom.

1962 roku amerykański piosenkarz Neil Sedaka rozpoczął pierwszy z dwóch tygodni przewodzenia na liście w Stanach Zjednoczonych singlem z kompozycją Breaking Up Is Hard to Do. Don't you

11 sierpnia 1943 roku urodził się Kenneth Gamble, kompozytor i producent muzyczny. Rozpoczął karierę w przemyśle muzycznym na początku lat 60. jako członek zespołu Romeos. Z występów Gamble ostatecznie przeszedł do pisania piosenek i ich produkcji. Wraz z Leonem Huffem stworzyli wiele ponadczasowych przebojów pop i

W 1949 roku urodził się Eric Carmen. Zyskał popularność w latach 70., kiedy występował jako frontman zespołu Raspberries. Gdy grupa się rozpadła, muzyk rozpoczął karierę solową. Wówczas wypromował swoje najbardziej znane utwory, które w kolejnych latach były wykonywane przez wielu artystów.

11 sierpnia 1984 roku w wieku 63 lat zmarł Percy Mayfield, wokalista i autor piosenek. Kariera muzyka rozpoczęła się w Los Angeles w połowie lat 40., kiedy podpisał kontrakt płytowy. Jego pierwszym nagraniem było Please Send Me Someone to Love, które dotarło na pierwsze miejsce na liście przebojów R&B.

0: autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.

No i pomachałem sobie w rytm Jill Scott, tej pięknej muzyki główką. 10 minut zostało do godziny 8. Zanim wam opowiem, bo na pewno po godzinie 8 opowiem wam, jak to tam się biwakowało i jak to fajnie jeździć sobie pod namiot, to opowiem wam o dwóch gadżetach, które są must have absolutnie teraz, które mnie zaszokowały, że wszyscy to mają absolutnie, a ja nie. Mnie się wydawało po staremu, że jak się już ma dwa krzesełka z

stoliczek, jeszcze nowoczesną kuchenkę gazową, to już praktycznie XXI wiek na kempingu. Tymczasem, o nie, nie, drodzy Państwo, byłem w takim miejscu, jeszcze powiem, przypomnę, gdzie nie było prądu na całym kempingu w ogóle, więc wydawało mi się, że będzie średniowiecze, jak tylko słońce zajdzie, ale nie, myliłem się. Ludzie już mają panele takie turystyczne, fotowoltaiczne, do ładowania telefonów, latarek i innych historii. I później zacząłem szukać w internecie faktycznie za około, powiedzmy tam 400 zł taki panel można sobie kupić, który naładuje wam tablet, telefon na spokojnie, ale niektórzy przywozili, jak mieli miejsce, całkiem spore te panele do tego magazynu energii i normalnie sobie funkcjonowali z tym wszystkim bez żadnego obciążenia i problemu. A drugim must have'em, co mnie totalnie zaskoczyło, wydawało mi się, że to też tylko dla najbogatszych, a gdzie tam na kemping pod jeziorem, to są te supy, czyli takie, nazwijmy to powiedzmy kajak, tylko do tego się nie wsiada, tylko na tym się stoi albo siedzi, pompuje się to i się po prostu wiosełkiem macha i się bardzo szybko przemieszcza po wodzie swoją drogą. To absolutnie mieli wszyscy, to na nas patrzyli jakoś dziwnie, jak my po prostu zwykły pompowany materac rzuciliśmy, na którym też się udało pływać swoją drogą bardzo przyjemnie. Tak czy siak warto. Nawet jak nie macie, to jedźcie, a jak macie albo chcecie się wyposażyć też porządnie, to pamiętajcie, taki właśnie panel fotowoltaiczny się bardzo turystyczny przydaje. No i supy też dużo radości dają, bo poprosiliśmy, żeby troszkę nam pokazano, jak to funkcjonuje, jak to się na tym pływa. I pływa się całkiem przyjemnie, jak to na wakacjach wszystko smakuje inaczej. Lady Gaga i Bradley Cooper zawitali do Radia Rodzina.

0: Trudna pogodowa noc na Mazowszu, zagrzmiało, potężnie wiało i padało. Sporo wakatów w szkołach, a do nowego roku coraz bliżej. Kanał Gliwicki zamknięty przez złote algi. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. To była naprawdę trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Efekt? Tysiące mieszkańców bez prądu, zerwane dachy, powalone drzewa, zablokowane drogi. Największe zniszczenia burza poczyniła w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Całą noc mieliśmy ręce pełne roboty, mówi Maciej Kwiatkowski z Ciechanowskiej Straży Pożarnej.
1: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma poszkodowanych. Mienie no dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
0: Usuwanie i liczenie strat na Mazowszu zapewnie potrwa cały dzień. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie ma aktualnie żadnych alertów pogodowych. W wielu regionach będzie dziś chłodniej, choć przyjemnie ciepło. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie, Andrzej Wyrozemski.
2: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
0: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kanał Gliwicki na wysokości portu w Gliwicach zamknięty do odwołania, to po wykryciu ponownie złotych alg. Dzisiaj zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry z udziałem Wód Polskich, inspektorów ochrony środowiska, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury. Będą kolejne rekomendacje i decyzje. Na razie rośnie tam liczebność tych niebezpiecznych glonów. Ale do toksycznego zakwitu nie doszło, mówi Linda Hoffman z oddziału Wód Polskich w Gliwicach.
4: Chodzi o to, że sama obecność złotej algi w wodzie nie znaczy jeszcze jej toksycznego oddziaływania na organizmy w tej wodzie żyjące. Dlatego też w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.
0: Wody Polskie dostały też zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Kłodnicy w pobliżu, ale nie ma jeszcze wyników badań wody. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
5: Reklama.
6: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
6: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
6: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
7: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Reklama.
10: 5 minut po godzinie 8. Ciepło było bardzo wczoraj, dzisiaj troszeczkę chłodniej. W tej chwili mamy na termometrach 17 stopni, a temperatura maksymalnie wzrośnie dziś do 23, do 24. Wiatr nam się troszeczkę wzmaga, w tej chwili około 20 km, a w porywach może osiągać nawet i 40. Chłodzić będziemy się tylko w cieniu delikatnych chmurek, które od czasu do czasu na naszym niebie się pojawią. Jutro podobnie, 25 stopni, od czwartku już cieplej, bo stopni 27, a koniec tygodnia, czyli na przykład sobota, to stopni już ponad 30. Na kolejną godzinę w Radiu Rodzina Maciej Staniak serdecznie zapraszam i zaczynamy od zespołu Bee Gees.

Anna Wyszkoni, 17 minut po godzinie 8. No to teraz podsumowanie króciutkie tego mojego pięciodniowego wypadu pod namiot na Polskie Jeziorko. Tak 2,5 godziny od Wrocławia mniej więcej. Są takie miejsca, że słuchajcie, naprawdę i pewnie bliżej się znajdą, bo też od razu jak przyjechałem, zacząłem szukać, czy takich kameralnych kempingów się nie znajdzie, gdzie jest zakaz puszczania muzyki, gdzie ludzie się wzajemnie szanują, sobie coś pożyczają i każdy chce po prostu posłuchać bardziej tego, co ptaszki mają do powiedzenia, niż radyjka sąsiada. I naprawdę można w takim miejscu wypocząć do tego stopnia, to jest aż niewiarygodne, że ja to mówię, że moja żona powiedziała, że chyba jej się bardziej podobało niż All Inclusive w Turcji, ale ona tak mówi na każdych wakacjach, że jej się podoba, po prostu gdziekolwiek się ją zabierze, to mam wrażenie, że jej się tam bardzo podoba. Większość ludzi podobnie tak ma. W każdym razie można wypocząć genialnie jeszcze przy tak wysokich temperaturach, odpoczywanie sobie przy jeziorku z cieplutką wodą i krystalicznie praktycznie czystą, to coś pięknego, więc zachęcam, żeby usiąść sobie do tych mapek, popatrzeć, poczytać, bo i kempingów nie brakuje, i akcesoriów do tego, żeby kemping był bardzo przyjemny i bardzo miły, też nie brakuje i naprawdę to jest coś fantastycznego, jeżeli kiedyś to robiliście za młodu i teraz już tylko po hotelach, to spróbujcie sobie, może wam się coś przypomni fajnego, tak jak na przykład nam przypomniała się gra w kości. Wziąłem kości, nauczyłem moją żonę grać, to już mi później każdego wieczora kazała, dawaj, gramy w kości, muszę się odegrać, dawaj, gramy w kości.

Basia i Matwianko wystąpili na antenie Radia Rodzina 29 minut po godzinie 8. Wiadomo, że ceramika z Bolesławca znana jest na całym świecie i bardzo ceniona. Do tego stopnia, że ostatnio, nie wiem też, czy wszyscy pamiętają i słyszeli, że w Chinach specjalnie założono miasto Bolesławiec, tylko bez eł, bo oni tam eł nie mają, Bolesławiec, żeby tam produkować ceramikę i móc ją podpisać, że to jest ceramika z Bolesławca. Może ktoś się nie rozpozna. Tak bardzo nam Bolesławca zazdroszczą. A mówię o tym dlatego, że wyjątkowe święto się szykuje. No to nie trzeba jakoś specjalnie kochać i uwielbiać ceramiki, żeby się wybrać właśnie do Bolesławca. Między 19 a 23 dniem sierpnia. To aż 5 dni. To nie tylko najpiękniejsze wyroby sobie będziemy mogli obejrzeć, nie tylko będziemy mogli je kupić, czy zajrzeć też na kolosalny targ staroci, bo taki też się ma pojawić, ale również będą koncerty, będą wystawy, będą turnieje sportowe, będą także dla tych, którzy chcą sobie coś polepić z gliny i coś swojego stamtąd wynieść. Także takie możliwości. Ja bym zawsze mówiłem, że chciałem sobie zrobić doniczkę jakąś porządną. Chyba trzeba będzie pomyśleć o tym i się wybrać. Dokładny scenariusz co, gdzie, kiedy, o której, w jaki dzień znajdziecie sobie chociażby w tej chwili na wrocław.pl. Tutaj sobie to przeglądam. I naprawdę wygląda to całkiem obiecująco. O ile pogoda dopisze, to będzie można się przez kilka dni świetnie pobawić i zobaczyć sobie tę cudenkę. No i oczywiście, no nie wyobrażam sobie nie przywieźć czegoś z Bolesławca, bo do Chin to mamy za daleko.

0: Obudź się z Radiem Rodzina.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

12 minut do godziny 9. Francja robi coś bardzo fajnego. Na tyle fajnego, że warto by było może pomyśleć o tym, czy nie dałoby się tego skopiować u nas w ogóle. Nie wiedziałem, że to można tak po prostu sobie zakazać. Otóż Francja, drodzy Państwo, wprowadza bezwzględny, to mi się bardzo słowo tutaj akurat podoba, zakaz niezamówionego telemarketingu. Tak dokładnie to, co słyszycie. Czyli po prostu nikt do Was nie będzie mógł zadzwonić i sprzedawać Wam garnków, jakiś kołder i albo mnie nieustannie próbują namówić na jakiś język angielski, który już znam tyle lat przecież. No więc to będzie zakazane. Oczywiście problem jest taki, że dość ta branża jest rozwinięta i sporo ludzi pracuje w tym sektorze. Niemniej jednak no, dadzą oczywiście jakiś czas na to, żeby wprowadzić to w życie. To nie jest tak z dnia na dzień, no ale też nie wiedziałem, że takie rzeczy wciąż można po prostu takim zakazem wprowadzić i święty spokój byśmy mieli, więc bardzo proszę też może ktoś słucha z naszych posłów, parlamentarzystów albo ludzi, którzy ich znają, żeby coś takiego wprowadzić. Wszyscy będą na tak, gwarantuję, wszyscy nacisną guziczek tak jak trzeba, a że szkody czasami też są spore, to ostatnia pewna taka moja zaprzyjaźniona para seniorów się przekonała. Niestety dość boleśnie odczuli to też w portfelu, ponieważ zaproszono ich na pokaz takich masujących mat specjalnych, które się na fotel nakłada. Genialne, jak oni byli tym zachwyceni, no i łyknęli przynętę po prostu jak młode pelikany, 5-6 tysięcy bodajże zapłacili za taką matę. Tragedia pojawiła się i łzy w oczach później, kiedy okazało się, kiedy tam ich wnuczek bodajże znalazł w internecie za 1500 czy 1800 zł dokładnie takie same maty, więc pamiętajmy, ten telemarketing ma jednak dość bezwzględne oblicze czasami.

0: Możliwe obniżki na stacjach, ale tylko na chwilę, zaraz powiemy czemu. Kontrowersje wokół aresztu dla rolnika, który zniszczył asfalt. Ponad setka ofiar mocnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Po wielu tygodniach podwyżek kierowcy w końcu mogą liczyć na obniżki cen paliw na stacjach. Niestety, tylko na chwilę. O szczegółach Bartosz Kądziałka.
1: W tym tygodniu ceny mają spaść ze względu na zapowiedzi w związku z konfliktem amerykańsko-irańskim możliwego otwarcia cieśniny Ormus, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Rafał Zywert.
2: W przypadku oleju napędowego mogą sięgnąć do 10 groszy na litrze, w przypadku benzyn około 20-30 groszy na litrze.
1: Ale w związku z tym, że rozmowy w sprawie konfliktu się przedłużają, to ceny ropy na giełdzie poszły w górę i na przełomie tego i przyszłego tygodnia to odbije się na cenach na pylonach. Jednocześnie na połowę miesiąca rząd zapowiada powrót rządowych obniżek na stacjach. Wtedy ceny mogłyby spaść o mniej więcej złotówkę, ale nadal nie ma konkretnych decyzji w tej sprawie.
0: Aktualnie za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 51 groszy, a za olej 8 zł 16 za litr. Sąd zgodził się na aresztowanie rolnika, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie. W argumentacji wskazano na zagrożenie surową karą i możliwość podejmowania prób jej uniknięcia. Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W piątek 60-letni rolnik ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów drogi. Komenda Miejska Policji w Gliwicach poinformowała, że twierdził, iż jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Miał również zapowiedzieć, że zamierza ponownie uszkodzić nawierzchnię. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. Część polityków uważa, że mężczyzna został potraktowany jak niebezpieczny przestępca. Piotr Kładoczny z Fundacji Helsińskiej uważa, że nie ma podstaw do tymczasowego aresztu.
3: Są konkretne przesłanki określone w kodeksie postępowania karnego, które wskazują, kiedy można aresztować człowieka i moim zdaniem one tutaj zupełnie nie zachodzą i myślę, że prokurator i sąd doskonale o tym wiedzą.
0: Rolnik był trzeźwy, ciągnik nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: USA przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Tymczasem są nowe dane dotyczące czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi w sąsiadującej z Kolumbią Wenezueli. Zginęło co najmniej 6301 osób, wynika z oficjalnych danych władz kraju. Katoliccy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdzianem przed Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w stolicy Korei Południowej. A więcej na ten temat Karol Darmoros.
5: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowych upału i wysokiej wilgotności.
0: Światowe Dni Młodzieży w Seulu odbędą się w dniach od 3 do 8 sierpnia 2027 roku.
6: Pięć minut po godzinie 9, czas na prognozę pogody. 11 dzień sierpnia, zapowiada się słonecznie, choć teraz sporo chmur. 18 stopni na termometrach, to później ma pojawić się 24 na termometrach i znikną chmury. Wiatr też się uspokaja, wieje już z prędkością maksymalnie 18 km na godzinę. Jutro ciut cieplej, 25 stopni, chwilkę odpoczywamy od upałów, ale te wracają. Czwartek 27, piątek 30, sobota 33, niedziela 30.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: W radiu właśnie skończył Lechu śpiewać. Damian nie wpadnie popedałować pewnie dziś, za to w studiu już Daria i Ilona coś sobie jeszcze pokazują, głowami kiwają, gotowe, tak? To zapraszamy.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Przegląd
1: dzień
0: prasy.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I portali dzień dobry.
1: Zaczynamy od zaproszenia na najbliższy piknik sąsiedzki. To cykl pikników z portalem wrocław.pl już 16 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę. Zapraszamy was do Parku Szczytnickiego, ponieważ szykuje się tam moc atrakcji, gry edukacyjne, quizy z nagrodami, mnóstwo miejskich odkryć, ale przede wszystkim będzie też kontekst bezpieczeństwa, dlatego że przy okazji takich miejskich pikników można też się nauczyć podczas pokazów pierwszej pomocy, czy na przykład w ramach trwającej kampanii Bezpiecznego Wrocławia pozyskać konkretną wiedzę w praktyce, jak przygotować się na różnego rodzaju sytuacje.
2: Tak, Park Szczytnicki, czyli jedna z wrocławskich oaz zieleni, w niedzielę 16 sierpnia zaprasza na piknik i tak jak właśnie wspomniałaś Daria, wszystko będzie to bez pośpiechu, w atmosferze odpoczynku, na leżakach, podczas spotkań i rozmów o sprawach, które są ważne dla każdego mieszkańca. Na najmłodszych będą jeszcze czekać dmuchane zjeżdżalnie i inne niespodzianki.
1: A ja dodam, dlatego że miasto od czasu do czasu na tego typu wydarzeniach rozdaje też pojemniki na bioodpady, takie zielone, i właśnie w niedzielę będzie można taki pojemnik zupełnie za darmo dostać. Wystarczy mieć aktywny status podatnika w programie Nasz Wrocław. Można podejść do stoiska i sobie odebrać. Kiedyś powiem wam, że na jednym z pikników to było akurat...
0: odebrałaś sobie.
1: Nie. No, jedna osoba jestem, nie okay, tutaj. Okay. Trzy osoby w jednym ciele. Także jeden podatnik i jeden taki bio pojemnik. A przydaje się, dlatego no, że tych odpadów na co dzień jednak dużo produkujemy. Wszystko po to, żeby było ekologicznie.
0: No. A ja zachęcam jeszcze do tego, żeby pospacerować sobie po parku, bo to mój ulubiony Park Szczytnicki, kiedyś był, ja w pobliżu mieszkałem. A dla tych, którzy się wydaje, że go dobrze znają, to niech znajdą pomnik Schillera. A jest! A jest, ukryty, jest, a jest.
1: Jest piękny zresztą.
0: I dalej.
2: I dalej. W kryptach kościoła w Gryfowie Śląskim znaleziono 12 cennych sarkofagów. Teraz trwa wyścig z czasem, żeby uratować to cenne znalezisko. Chociaż sarkofagi uniknęły dewastacji przez człowieka, a ich stan powoli pogarsza się z powodu postępujących trudnych warunków mikroklimatycznych.
1: To jest z kolei zaproszenie na wycieczkę do powiatu lwóweckiego. Przypomnę, my w te wakacje z Radiem Rodzina dosyć dużo podróżujemy po Dolnym Śląsku. Akurat proszę sobie wyobrazić, że grupa specjalistów odkryła w kościele w Gryfowie te sarkofagi. One są z przełomu XVI-XVII wieku. Pytanie, kto jest w środku? No bo spoczywają w nich przedstawiciele, jak się okazuje, potężnego rodu Szawgoczów, którzy przez wieki wywierali ogromny wpływ na historię naszego regionu i w ogóle Europy. Już na pierwszym etapie badań możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z ogromną sensacją, mówi historyk dr Łukasz Tekiela. Niestety pierwsze informacje dotyczące sarkofagów nie są optymistyczne. Dlatego, że warunki, które tam panują, są szkodliwe dla samych sarkofagów i niektóre są zachowane lepiej, inne już mocno zdegradowane, mówi konserwator dzieła sztuki cytowany w artykule. Przed ewentualnym wejściem do krypty przeprowadzono takie badania mikrobiologiczne. Cała historia jak z filmu, a że dzieje się w rzeczywistości i myślę, że warto odkrywać też te historie Dolnego Śląska właśnie poprzez wizyty w różnych miejscach.
0: Poczekać, aż film zrobią.
1: O, tak. Jest potencjał, to na pewno. Mhm.
2: I na koniec będzie trochę cyrkowo, ponieważ Oleśnica od 14 do 16 sierpnia po raz 12 zamieni się w Centrum Cyrku Współczesnego. Wśród atrakcji m.in. Highline zawieszony pomiędzy miejskimi wieżami, ogniowe pokazy w zupełnie nowym miejscu oraz namiot cyrkowy o rekordowych rozmiarach jak na Oleśnicę.
0: Ale bez zwierzaków. Bo ja nie lubię, jak są zwierzaki.
1: Tutaj przede wszystkim pokazy z udziałem ludzi.
0: Akrobatów i tak dalej.
1: Tak.
0: Ci na linie, co chodzą, mi zawsze się podobają. Naprawdę, to jest coś nieprawdopodobnego. No właśnie, to
1: wiecie, że tradycja tego typu wydarzeń jest bardzo, bardzo długa i ona sięga na przykład Włoch średniowiecznych. Mhm. Byłam kiedyś na takim festiwalu w Ferrarze. Ferrara, właśnie miasto średniowieczne we Włoszech, i tam co roku w wakacje w sierpniu też się odbywa Basker Festival, gdzie sztuki uliczne rządzą miastem. Sprowadza to bardzo wielu turystów, gości z całego świata.
0: A
1: z
0: i wrocławski rynek też ma taki basker.
1: Tak, tak, tak. A tutaj w Oleśnicy dużo się będzie działo, bo poza tymi pokazami akrobatycznymi, cyrkowymi, przepiękne sztuczki, będzie też koncert na przykład, połączony ze spektaklem. Nazwa tego koncertu to jest What is Love. Show inspirowane największymi przebojami o miłości, które stają się punktem wyjścia do takiej humorystycznej opowieści. Więcej Państwu nie zdradzimy. Zajrzyjcie koniecznie na stronę festiwalu Owca. No i od piątku do niedzieli w Oleśnicy będzie się działo.
0: Dziękujemy pięknie i zapraszamy. Korzystajcie, bo dużo się dzieje, a później to będzie zimno, ciemno już niedługo.
2: I do domu daleko.
0: Do domu daleko. Dzięki wielkie, dziewczyny.

No i dalej to przedstawienie faktycznie trwa zespół Queen na naszej antenie 32 minuty po godzinie 9. Troszeczkę Polska, jak zwykle można powiedzieć, przy każdej sytuacji się podzieliła. Chodzi o rolnika, który zaorał drogę asfaltową na kilkaset tysięcy złotych. No, akt wandalizmu jak najbardziej, no ale ktoś mówi, ale to przecież jego. No ale no, niby właśnie jego, niby nie jego, tego do końca nie wiadomo. Dwa lata wcześniej, kiedy prace wstępne ruszały, już wtedy z młotkiem podobno niszczył niektóre elementy związane z tymi pracami. Również przez te dwa lata nie wniósł żadnych dokumentów, które by potwierdzały tego, że co prawda od lat uprawiał, ale czy ma prawo do tego kawałka ziemi, no nie udowodnił. Sąd będzie musiał tego dochodzić. No i sprawa jest kwestią 3-miesięcznego aresztu dla tego rolnika. Ludzie mówią, no a tam zwierzątka są u niego na gospodarstwie, a to wiadomo, teraz gorący okres dla rolników. Trzeba zaorać, trzeba zebrać to, co jest, trzeba się troszeczkę namęczyć, napracować, bo później będzie bida straszna. No ale niektórzy też piszą w ten sposób, dobrze, no ale jednak dokonał czynu wandalskiego, można powiedzieć, mógł swoich praw, bo to jest raptem, tam był metr szerokości, powiedzmy, dochodzić sobie w sądzie, pewnie by jakby wygrał, to by dużo więcej zyskał, tymczasem poniosła go krew i emocje i postanowił w ten sposób dochodzić swojego. No i ktoś jeszcze mówi, tak, no dlaczego go trzymamy w areszcie? Bo groził, że będzie dalej niszczyć tą drogę, więc tutaj nie ma się co specjalnie dziwić, że taka akcja miała miejsce. No ale każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Wideo i Simply Red już za chwilkę na naszej antenie, a później będziemy zapowiadać konkursik taki pyszny i smaczny, okrąglutki.

Lighthouse Family, 15 minut przed godziną 10. Muminki wracają, słuchajcie. Co prawda nie jako bajka, ale jako gra komputerowa. Za to narysowana jeden do jednego, można powiedzieć, tak jak dawna bajka. Jeżeli macie dzieciaki i boicie się, w co też tam one grają, czy nie dzieją się złe rzeczy, to w tych muminkach na pewno złe rzeczy im się nie będą działy, no chyba, że bułka przyjdzie. Ojej, jak mnie straszono kiedyś, że ta bułka przyjdzie i bułka przyjdzie. Jakoś nigdy się jej tak specjalnie nie bałem. Gra przepięknie wygląda, nawet sam bym chyba sobie zagrał, już niedługo ma się pojawić tu i ówdzie, więc nie będzie można sobie ją pobierać. Ja mówię też o tym dlatego, że pamiętam, bo chyba Muminki to każdy Polak zna i miał jakąś swoją ulubioną postać. Ja pamiętam tylko, jak moja mama mówiła i wtedy tego nie rozumiałem za dzieciaka, że ona ma w firmie taką małą Mi. Wiecie, tą taką małą, wredną, co tam tupie nóżką i krzyczy, to mam wrażenie, że chyba każdy w jakiejś firmie ma taką małą Mi przynajmniej jedną. Jest też pewnie jakaś postać typu Buka, która budzi jakieś przerażenie i lęki u każdego, więc tych stereotypów trochę więcej nawet można by było znaleźć. Co ciekawe jeszcze na koniec, bodajże w kraju Muminków, na Muminki mówi się na mozzarellę.

No proszę bardzo, pan Chomiczówka, czyli Sydney, Polak, już solo, fajnie daje radę. Chociaż jakoś tam Depeche Mode trochę słychać, jak ktoś już, trochę lat ma. Zapraszam serdecznie, pizzę będzie można wygrać po godzinie 10 w Radiu Rodzina od Pizzerii Muzycznej. Jak to zrobić? Zabawić się w konkursie Prawda czy Fałsz, dzwoniąc 71 322 20 22. Czekam już teraz na wasze telefony. A teraz Beatlesi.

0: Ponad 670 strażackich interwencji w związku z burzami. Tajemnicza wieczorna narada liderów koalicji zwołał ją premier. Barc nie tylko w pociągach. Otwiera wkrótce hotel. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. 673 razy interweniowali w poniedziałek strażacy w związku z burzami. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, blisko 430 wyjazdów, a także na Kujawach. Tam 81 zdarzeń. Przez te regiony minionej nocy przeszła superkomórka burzowa. Straty na razie trudno w pełni ocenić, bo działania ratownicze wciąż trwają, ale na pewno są spore. Na szczęście poza jednym przypadkiem nikt fizycznie nie ucierpiał, powiedział Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
1: W całych tych interwencjach, których było około 500, tylko 3 osoby obecnie mamy zaewidencjonowane jako poszkodowane w powiecie makowskim. Domek holenderski, w którym przebywało 15 osób, 3 osoby poszkodowane.
0: W Piasecznie od uderzenia pioruna zapalił się dach domu dziecka, ale pożar szybko udało się ugasić, nie było rannych. Przypadki powalonych drzew i zerwanych linii energetycznych wstępnie liczone są w setkach. W jednym miejscu porywisty wiatr powalił też potężny słup linii wysokiego napięcia. Prądu wciąż nie ma prawie 10 tysięcy odbiorców. Premier Donald Tusk zwołał wieczorem naradę liderów koalicji. Temat spotkania nie został ujawniony, ale odbyło się ono w momencie, gdy coraz częściej z obozu władzy płyną informacje o możliwych zmianach w rządzie. Szczegóły Maciej Kluczka.
2: Jesienią może dojść do rekonstrukcji Rady Ministrów, a według nieoficjalnych doniesień Szymon Hołownia miałby wejść do rządu. Mógłby objąć stanowisko ministra kultury, które jest już w rękach Polski 2050. Paweł Ślis z Polski 2050 komentował to tak.
3: Nic o nas bez nas. Na razie w rządzie ministrem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Hołownia miałby też zostać szefem klubu swojej partii, bo za dużo w nim wzajemnych animozji. Takiego scenariusza nie wyklucza Violetta Tomczak z Polski 2050.
4: Wszystko jest możliwe.
2: Na wczorajszej naradzie liderów koalicji oprócz premiera był Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Nie została zaproszona szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież mianował księdza Piotra Bytlowanego, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu, a stanie biskupem kazachstańskiej diecezji Karaganda. Kim jest nowy hierarcha? O tym Piotr Kowalczuk z Vatican News.
6: Nowy biskup nominat ma 57 lat. Pochodzi z Brzozowa w archidiecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a rok później rozpoczął posługę duszpasterską w Kazachstanie. Był proboszczem stołecznej katedry Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Kierował też wyższym seminarium w Karagandzie. Od 2018 roku był rzecznikiem prasowym konferencji biskupów Azji Środkowej, obejmującej m.in. Kazachstan i Mongolię.
0: I zmieniamy temat. Już od września znany z pociągów Wars otworzy swój pierwszy hotel. W Warszawie będzie można wynająć jeden z 50 pokoi. Jeśli ta inwestycja okaże się sukcesem, możliwe są kolejne takie miejsca, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
7: Jest przestrzeń konferencyjna o powierzchni ponad 1400 metrów kwadratowych. Jest część gastronomiczna, cała również o dosyć dużej powierzchni.
0: I właśnie w części gastronomicznej będzie można zjeść dania znane z pociągów PKP.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Czy Bóg istnieje? Wołanie człowieka, który pragnie zbawienia. Publikacja jest formą rozmowy, w której kardynał Robert Sara podejmuje się odpowiedzi na pytania o istnienie Boga, jego obecność w ludzkim życiu, milczenie wobec cierpienia oraz sens wiary w świecie pełnym niepewności. Jest to lektura dla osób szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania o Boga, człowieka i nadzieję. A jej ton prowadzi do refleksji, nie do sporu. Dawid Cantagalli, współautor i autor wstępu do wydania polskiego, zaznacza, że książka wyrasta z przekonania, iż dziś szczególnie potrzebujemy jasnych, uzasadnionych i oświeconych Pismem Świętym odpowiedzi oraz świadectw obecności Boga. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
4: 6 minut po godzinie 10, wtorek, dziś 11 dzień sierpnia, słonecznie, już 20 stopni, trochę chmur jeszcze na niebie, po południu to się zmieni, będzie samo słoneczko, temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Jutro bardzo podobny dzień, również 24, również dużo słońca. Z kolei od czwartku możemy szykować się powolutku na ocieplenie. Znowu przyjdą upały, w czwartek 27 stopni, w piątek 30, w sobotę 34, a w niedzielę 31. Dla tych, którzy oczekują dłuższego okresu, kiedy odetchniemy od takiej dużej ilości słońca i ciepełka, dobra wiadomość, przyszły tydzień zapowiada się zdecydowanie chłodniej, w okolicach 24-5 stopni, ale już z chmurami i z opadami deszczu.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina. Prawda czy fałsz?
2: Prawda, prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz, fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
5: Wygraj.
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj. 19 minut po godzinie 10 o pizzę będzie walczyć dzisiaj Małgosia. Witaj serdecznie, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Byłaś już na wakacjach?
6: Tak, już byłam na urlopie.
0: Gdzie byłaś, powiedz?
6: Byłam w Albanii.
0: W Albanii, o super! I jak ci się podobało, opowiadaj szybciutko.
6: No, bardzo ciekawe przeżycie, inny kraj. Aha. Na pewno inaczej niż właśnie w Unii Europejskiej, tak więc polecam.
0: A powiedz mi, pojechałaś tam samochodem, samolotem do...
6: Samolotem i
0: do Tirany.
6: Tak, dokładnie. To była taka wycieczka objazdowa, tak więc... Dobrze poznałam i można powiedzieć, że też zwiedziłam Albanię.
0: I bardzo fajnie, bo ja się tam wybieram, ale tak myślę, że za rok dopiero gdzieś ewentualnie, bo też już jestem po. A drogo jest czy tanio?
6: Taniej jest niż w Polsce, tak więc warto to wykorzystać i odwiedzić właśnie Albanię.
0: No i to są konkrety po prostu, które zachęcają nas do wyjazdu. Dobra, w takim razie walczymy teraz o pizzę, wracamy do naszej zabawy prawda czy fałsz. Powiedz mi teraz, czy to prawda, czy to fałsz. Słowo sierpień pochodzi od łacińskiego słowa octavus, które po prostu oznacza słowo 8, bo jest to ósmy miesiąc roku. To prawda, czy to fałsz? No, 3, 2, 1.
6: Zgaduję, trochę zgaduję, ale wydaje mi się, że to może być prawda, bo... No, tak.
0: Teraz posłuchaj takiego dźwięku, jak ja biorę rękę i tak się pacnąłem w czoło mocno, wiesz?
6: Serio?
0: Sierpień jest od słowa sierp, oczywiście, że sierp, czyli to narzędzie rolnicze, bo są to czasy żniw, zbiorów, plonów i tak dalej, sierp pochodzi tak jak lipiec od kwitnienia lipy w tymże okresie chociażby. Wydawało mi się, że dziś będzie banalnie proste, ale Małgosiu, niestety poległaś.
6: Poległam, tak, dokładnie.
0: Może następnym razem się uda w takim razie. Gratuluję ci serdecznie i też zazdroszczę trochę tych wakacji, pozdrawiam serdecznie. A drodzy Państwo, pizza przychodzi nam po godzinie 12. Będzie kolejna zabawa i kolejna szansa wygrać od pizzerii muzycznej. Staszek z Góry Depres, teraz Cyrwone Korole.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

32 minuty po godzinie 10 o motoryzacji sobie poopowiadamy teraz troszeczkę. Na wpół żartobliwie, na wpół poważnie, bo właśnie czytam i oglądam sobie taki filmik, jak to w 83 roku inżynierowie Mercedesa postanowili udowodnić, że ich silnik jest absolutnie niezniszczalny w modelu 190e. To pewnie wiele osób teraz może powiedzieć, że tak, prawda. I co oni zrobili wtedy? Wyjechali trzema autami na tor. I przez, słuchajcie, 8 dni non-stop jechali z pedałem w podłodze, utrzymując średnią prędkość 248 km na godzinę przy maksymalnych obrotach 6000. 8 dni zatrzymywali się tylko na zmianę kierowców i tankowanie. Samochody przejechały około 50 tysięcy km każdy z silnikami właśnie pracującymi na najwyższych obrotach. Po rozebraniu jednostek okazało się, że zużycie elementów było znikome, a auta pobiły 3 rekordy świata, rekord 50 tysięcy kilometrów pozostaje wciąż niepobity do dziś. No właśnie, teraz ten element humorystyczny, ja swoim samochodem, również pewnej niemieckiej marki, pojechałem tam do tego lasu na ten kemping i no, jechało się taką ścieżką dość leśną, gęstą, z krzaczkami i ku mojemu zdziwieniu, jak wyjechałem stamtąd, już przyjechałem do domu, patrzę, mam normalnie, słuchajcie, na drzwiach i na karoserii serii ślady tychże krzaczków, które rosły sobie po boku. Jakby po prostu lakier był z budyniu absolutnie. To nie były jakieś druty kolczaste, nic zwyczajne, po prostu chaszcze rosnące sobie na poboczu. Ale lakier i tak stwierdził, że się podda temu bolesnemu naciskowi. Teraz takie to samochody robią, no.

No i kolejna piękna wersja klasycznego polskiego utworu Kasia Nosowska, tym razem co zrobiła zielono mi 14 minut i wybije nam godzina 11 i teraz będę was zapraszał, wyciągał i zachęcał do tego, żeby w piątek pójść na wyjątkowy koncert do Bazyliki Świętej Elżbiety. Kolejny zresztą koncert. Nietypowość będzie też polegała troszeczkę na tym, że wystąpi orkiestra reprezentacyjna wojsk lądowych we Wrocławiu wraz z solistami, ale teraz zobaczcie, jaki jest repertuar. Ale zanim o tym, pamiętajcie, piątek o godzinie 19 w Bazylice Świętej Elżbiety, wstęp wolny. Kto pierwszy, ten sobie lepsze miejsca wybiera. Co tam się będzie działo, jeżeli chodzi o granie? Bardzo proszę, mistrzowskie improwizacje organowe, ale też suity muzyczne z tematów filmowych, Miasto 44, Czas Honoru.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: One, two, three.

0: W Łodzi podpisano ważne umowy z koncernem Boeinga. Kanał Gliwicki zamknięty przez złote algi. Wrócimy też do meczu Igi Świątek o półfinał turnieju w Toronto. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W Łodzi premier Donald Tusk bierze udział w uroczystości zawarcia umów offsetowych między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a koncernem lotniczym Boeing. To kolejne kontrakty w ramach zobowiązań offsetowych w związku z zakupem śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP, które pozwolą m.in. na utworzenie w Łodzi autoryzowanego centrum serwisowego śmigłowców Apache.
1: Bardzo mi zależało na tym, żeby być ponownie tutaj u Was w związku z kluczowym i przełomowym i kontraktem największym w historii Polski, kontraktem na Apache 10 miliardów dolarów. Ale nie chodzi tutaj o imponujące statystyki, bo te statystyki przekładają się na nasze bezpieczeństwo, rozwój technologiczny, ale to także bardzo ważna inwestycja w to ukochane przez Was miasto i cały region. Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie i to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności.
0: Zawarcie zobowiązań offsetowych wynika z umowy na zakup 96 śmigłowców uderzeniowych Apache Guardian, podpisanej przez MON w sierpniu 2024 roku. Kanał Gliwicki na wysokości portu w Gliwicach zamknięty do odwołania, to po wykryciu ponownie złotych alg. Dzisiaj zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry z udziałem Wód Polskich, inspektorów ochrony środowiska, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury. Będą kolejne rekomendacje i decyzje. Na razie rośnie tam liczebność tych niebezpiecznych glonów, ale do toksycznego zakwitu nie doszło, mówi Linda Hoffman z oddziału Wód Polskich w Gliwicach.
2: Chodzi o to, że sama obecność złotej algi w wodzie nie znaczy jeszcze jej toksycznego oddziaływania na organizmy w tej wodzie żyjące. Dlatego też w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.
0: Wody Polskie dostały też zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Kłodnicy, ale nie ma jeszcze wyników badań wody.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ponad 1800 żołnierzy, 300 jednostek sprzętu wojskowego, 60 samolotów i śmigłowców. W sobotę w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej hasło to Polska Safe, podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
4: Szanowni Państwo, hasło nieprzypadkowe, ponieważ Safe to jest taki program, który ogromnie, ale to ogromnie wzmacnia potencjał sił zbrojnych, ale przede wszystkim inwestowanie w polskie zakłady przemysłu zbrojeniowego.
0: Według resortu obrony będzie to największa defilada w historii, tak jak w zeszłym roku zaplanowano też morską część defilady na Zatoce Gdańskiej.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek bardzo pewnie wygrała ćwierćfinał turnieju w Toronto z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Świątek w pomeczowym wywiadzie przyznaje, że mimo wietrznych warunków na korcie mecz zapisze się w jej pamięci.
5: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
0: O finał Świątek zagra z Ukrainką Eliną Switoliną.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Reklama.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: 5 minut po godzinie 11. 11 dzień sierpnia, również dziś wtorek. Coraz cieplej, 20 stopni, sporo chmur, ale one mniej więcej koło 13-14 znikną prawie zupełnie. 24 stopnie maksymalnie dziś zobaczymy na naszych termometrach. W nocy temperatura, można powiedzieć, spadnie, ale co to za temperatura, około 13-14 stopni na naszych termometrach w nocy. Jutro podobny dzień, za to czwartek, piątek, sobota i niedziela już powrócą do nas upały i temperatury powyżej 30 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

15 minut po godzinie 11 oglądam sobie takie fragmenty wywiadu z Leszkiem Millerem. To jest człowiek, który już przyznał, że w tym wieku to on już samą prawdę raczej mówi, bo już nic gorszego się przytrafić mu nie może. Miło posłuchać jakichś anegdotek z dawnych czasów oraz o bieżącej sytuacji jego okiem, jak to wygląda. Tym razem opowiem Państwu o tym, jak był umówiony z Janem Pawłem II na spotkanie. No i miał wylecieć z Warszawy samolotem, normalnym rejsowym samolotem. Mówi, że taki upał był, ludzie w krótkich koszulkach, on w tym garniturze, żona w kapeluszu, to już się upocili. No i najgorsze, przed nimi okazało się, że samolot stoi zamiast lecieć i mieli około 30 minut opóźnienia. Dopiero ten samolot wystartował. No i tacy przerażeni trochę, bo dokładnie zaraz jak samolot miał wylądować, mieli jechać na spotkanie z papieżem, nie było jakby specjalnego dodatkowego czasu. No przecież wiadomo, papież nie będzie czekał, ma napięty grafik. No i woła stewardessy i mówi: bardzo panią przepraszam, jest taka dosyć nietypowa sprawa, czy ja mógłbym zajrzeć tam do kabiny pilotów? Ona mówi: no, pójdę, zapytam, wracam. Mówi: dobrze, no zapraszamy. No i wszedł i mówi tak: drodzy panowie kapitanowie, wiem, że może trudno w to uwierzyć, ale zaraz po wylądowaniu jestem umówiony z papieżem na spotkanie. Bardzo bym nie chciał się spóźnić. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Oni podobno tak na siebie spojrzeli, uśmiechnęli się i wylądowali o czasie. Nikt nie chciałby się spóźnić na spotkanie z papieżem, prawda?

Yazoo i Situation. Za muzykę odpowiada jeden z byłych członków zespołu Depeche Mode, a na wokalu Alison Moje bodajże. Dobrze z tego chyba pamiętam. 29 minut po godzinie 11. Teraz o wciąż zaskakujących rekordach Guinnessa. No bo proszę sobie wyobrazić, ilość kleju to 3 gramy. To niewiele. Wydaje mi się, że kropelka ma chyba 5 albo 10, coś mi się wydaje, więc 3 gramy to naprawdę niezbyt dużo, prawda? To trzeba sobie to powiedzieć. Co jak już wspomniałem o kropelce, pamiętamy reklamę, co sklei, to sklei. Zwykle się mi ręce kleiły od tego bardzo. W każdym razie wracamy do rekordu Guinnessa. Firma Dello ustanowiła rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o przyklejenie za pomocą 3 właśnie wyżej wspomnianych gramach kleju. Uwaga, jest tutaj zdjęcie ciężarówki o masie 17,5 tony i ta ciężarówka została podniesiona na tych 3 kropelkach, dajmy na to, na 3 gramach. Pojazd został podniesiony na wysokość 1 metra i wisiał tak przez pełną godzinę. Do tego momentu jeszcze ten rekord nie został pobity, no ale wyobrażam sobie, jakby się takim klejem właśnie paluszki skleiło. Oj, oj, oj, to do tej pory by chyba trzymało.

11 minut i zaczynamy intencje, dlatego zapraszam, żeby wysyłać je również drogą SMS-ową. Przypomnę numer 7148, a SMS-a zaczynam od słowa intencje. No i oczywiście jak się rozpoczną, można do nas dzwonić, warto znać numer 71 322 2022. Robert Palmer.

0: Autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

I rozpoczynamy intencje. To jest ten moment, w którym można już dzwonić i na naszej antenie je składać. Również jeszcze wciąż można wysyłać SMS-y z intencjami. Czekamy.

0: I jest już pierwszy telefon. Witamy i można składać swoje intencje.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego, Brzeg. Proszę modlitwę i łaski Boże za stawienicę Mateńki Bożyszka Przeleżnej z Góry Karmy dla mojej kochanej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza, synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka, który przebywa na wakacjach. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Huberta, księdza Przemysława oraz księdza Mateusza. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radio Rodzina. Życzę wielu łas Bożych za modlitwę za stanicę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a zwłaszcza pani Marii z parafii Aczkotę, pani z parafii Smolec za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem panią bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o paniach codziennej modlitwy. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was od ponad 13 lat, niemal codziennie, jeśli tylko czas na to pozwoli. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zabłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie za pierwszy telefon. Czekamy na kolejne.

0: Kolejny telefon z intencją, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałam prosić o wspólną modlitwę za świętej pamięci Danutę w kolejną rocznicę jej śmierci, o odpuszczenie grzechów, życie wieczne, spotkanie z Danutą wieczności oraz o odpuszczenie grzechów i życie wieczne dla Edwarda w kolejną rocznicę śmierci, również w dniu dzisiejszym, 11 sierpnia. Wszystkich proszę o modlitwę za dwoje wymienionych, Danutę i Edwarda, w rocznicę ich śmierci. Bóg zapłać.
0: Dziękujemy pięknie za telefon z intencją. Kolejne przychodzą SMS-y z intencjami o błogosławieństwo i opiekę oraz pomoc w potrzebie Najświętszej Maryi dla mojego wnuka Michała. Szczęść Boże. I już jest z nami na antenie kolejny słuchacz. Witamy i słuchamy intencji.
2: Szczęść Boże, ja proszę o modlitwę za zmarłego Marcina, którego pogrzeb odbędzie się dzisiaj o 13:00 oraz za pogrążoną jego rodzinę, która jest w żałobie, a także za wszystkie duże czystowe. Serdeczny Bogu zapas.
0: Dziękujemy, dziękujemy pięknie, z Panem Bogiem.

0: I kolejny telefon. Witam. Można składać intencje.
1: Cześć Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie i mamy jeszcze kilka minut, więc czekamy na kolejne SMS-y i kolejne telefony.

Kolejny SMS z intencją: Boże, proszę, wlej w serce Jacka odwagę do przeprowadzenia rozmowy. Daj mu dar męstwa, modli się Agnieszka.

0: Zbliża się godzina 12. Dziękujemy pięknie za wszystkie intencje składane na naszej antenie i zapraszamy na modlitwę Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencjach wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.

0: Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę i kolejne ofiary. Sejmowa jedność ponad podziałami w sprawie nocnej prohibicji. Powiemy też o wakacyjnej akcji o nazwie Niezgubek. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Koniec akcji ratunkowej po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Służby ugasiły już wszystkie pożary, które wybuchły po ostrzałach Zaporoża i Kijowa. Nie żyje 6 osób. Rosyjskie rakiety zniszczyły osiedle mieszkaniowe i szpital dziecięcy w ukraińskiej stolicy. Jak informują ukraińskie służby, Rosjanie w nocy do ataku użyli ponad 100 dronów i 20 rakiet balistycznych. Bezzałogowce został unieszkodliwiony, ale wszystkie rakiety doleciały do celu. Sejmowa jedność ponad podziałami w sprawie nocnej prohibicji w całym kraju. Posłanka Wioletta Tomczak z Polski 2050 z Sejmowej Komisji Zdrowia twierdzi, że za jest też prezydent. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie objąłby jedynie stacji paliw. Maciej Kluczka na ten temat.
1: To spory zwrot akcji, bo wcześniej w koalicji, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, przeważało zdanie, że zakaz wprowadzony powinien być oddolnie, w samorządach, a nie przez przepisy ogólnokrajowe. Wybieramy jednak tę drugą opcję, mówi Wioletta Tomczak z Polski 2050.
2: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, czyli wszędzie w Polsce między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
1: Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu gminach i miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
2: Mieliśmy tak wysokie poparcie społeczne dla potrzeby wprowadzenia zmian.
1: Posłowie przepisami zajmą się jesienią.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policjanci z Gdańska przypominają, by podczas wakacyjnych wyjazdów zawsze mieć dzieci w zasięgu wzroku, szczególnie nad wodą. Prowadzą specjalną akcję o nazwie Niezgubek, zachęcając rodziców i opiekunów do korzystania ze specjalnych opasek, które mają ułatwić kontakt z opiekunem i skrócić czas poszukiwań zagubionego dziecka.
4: Rodzic wpisuje na nich swój numer telefonu, dzięki czemu w przypadku zagubienia dziecka można szybko skontaktować się z opiekunem.
0: Mówiła Edyta Krewta z gdańskiej policji. Opaski rozdawane są m.in. podczas dużych wydarzeń. Atmosferę przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży można odczuć na Jasnej Górze, gdzie Krajowe Biuro Organizacyjne SDM towarzyszy pielgrzymom i zaprasza do wsparcia młodych Polaków, którzy wybierają się do Seulu, mówi ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor biura.
5: Pozdrawiam serdecznie z Jasnej Góry, gdzie aktualnie jesteśmy na naszym stoisku promującym Światowe Dni Młodzieży, teraz do Seulu, ale też informujemy o kolejnych edycjach. Zapraszamy młodzież, dzieci, rodziny, które tutaj do nas przybywają, pielgrzymów.
6: Szczęść Boże, tutaj Małgosia. Razem z grupą wolontariuszy możemy porozmawiać z innymi pielgrzymami i zabrać ich intencje i modlitwy w przyszłym roku z nami do Korei. My tutaj rozprowadzamy kalendarze i różne inne gadżety związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, więc bardzo cieszymy się, że możemy tutaj być na Jasnej Górze.
0: Światowe Dni Młodzieży w Seulu odbędą się w dniach od 3 do 8 sierpnia 2027 roku.
7: Dwanaście minut po godzinie 12, dziś wtorek, 11 dzień sierpnia. Pogoda piękna, za oknami słonecznie, ale nieupalnie. We Wrocławiu maksymalnie będą dziś 24 stopnie i taki stan pogodowy utrzyma się również w dniu jutrzejszym. Teraz mamy tutaj 18 stopni, delikatne zachmurzenie, wieje również delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne jest póki co niskie.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Historia i świętość Zofii Kossak to biografia pisarki opracowana przez Czesława Ryszkę. Książka prowadzi czytelnika przez życie Zofii Kossak, kobiety wiernej chrześcijańskim wartościom. Biografia obejmuje drogę od młodości i sukcesów literackich, przez okupację, Pawiak i Auschwitz, po emigrację i powrót do ojczyzny. Szczególną uwagę zwraca też miejsce, jakie książka daje pomocy prześladowanym. Autor ukazuje spójną opowieść o odwadze, odpowiedzialności i duchowej sile, a całość opiera na materiałach źródłowych. Jeśli szukasz lektury o mocnym przesłaniu i o życiu, w którym historia splata się ze świętością, ta biografia dobrze spełnia tę rolę. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Już 4. 14 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. To piękny wtorek sierpniowy. Za oknem jest ciepło, nieupalnie i taka pogoda właśnie dzisiaj będzie we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku. Dobrze ten dzień spędzić na zewnątrz, korzystać, bo pogoda jest bardzo zmienna. Te wakacje są mocno w kratkę. Jutro również pięknie i ciepło. Ja do studia przyjechałam na rowerze i obserwując ludzi, turystów, miałam w sobie taką ogromną wdzięczność za to właśnie, że mogę na tym rowerze jeździć, że jestem zdrowa, mam dwie nogi i dwie ręce i myślę, że to jest taka wspaniała postawa, którą można w sobie każdego dnia jakoś krzewić, właśnie taką wdzięczność za to, co mamy. Wtedy nam się chyba będzie żyło trochę lepiej i będziemy doceniać te proste, jakby oczywiste kwestie, które na co dzień wydają się takie przezroczyste, że niemal ich już nie dostrzegamy. Pięknego dnia życzę wszystkim, zostańcie z nami. Za chwileczkę będziecie mieli szansę wygrać pizzę od pizzerii muzycznej, a zadaniem konkursowym jest opowiedzenie nam o tym, jak wyglądałaby pizza inspirowana waszym miastem. 71:48, zaczynamy od słowa rodzina. Do godziny 13 trwa zabawa i wtedy też rozwiążemy, wyłonimy zwycięzcę. Czekamy na wasze wiadomości. Mam nadzieję, że dobra muzyka i słońce za oknem sprzyja kreatywności. Teraz na naszej antenie Mark Morrison.

Przypominam, że do godziny 13 mamy dla Was pizzę od pizzerii muzycznej. Napiszcie, jak wyglądałaby pizza inspirowana Waszym miastem. 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina. Nie jest...

Zabawa trwa, czekamy na wasze wiadomości SMS-owe. 7148, zaczynamy od słowa rodzina i opisujemy pizzę inspirowaną waszym miastem. Mogą być na niej wieże, mogą być mosty z papryki, cokolwiek przyjdzie wam do głowy. Jeśli macie ochotę zjeść pizzę od pizzerii muzycznej, dowolną, wybraną przez was i zrealizować to zamówienie, kiedy przyjdzie wam na to ochota, napiszcie do nas. Do godziny 13 czekamy na wasze wiadomości SMS-owe. 7148. Zaczynamy od słowa rodzina.

0: Mike Oldfield na antenie Radia Rodzina. Czy oddawaliście kiedyś krew? Ja nie, nie mówię też, bo nie wiem, jakie są wasze odpowiedzi. Pewnie wielu z was było dawcami krwi, albo może regularnie oddajecie krew. Okazuje się, że wakacje to czas, kiedy tej krwi potrzeba bardzo dużo, a niestety spada liczba dawców. Jacek Blicharski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, z którym rozmawialiśmy, podkreśla, że sezon urlopowy nie oznacza mniejszego zapotrzebowania na krew, a wręcz przeciwnie, latem częściej dochodzi do zdarzeń wymagających natychmiastowej transfuzji.
1: My mamy wakacje, ale choroby nie mają wakacji, wypadki samochodowe nie mają wakacji, a wręcz jest ich więcej w związku z przemieszczaniem się ludzi, którzy wyjeżdżają na wypoczynek wakacyjny. I w związku z tym dochodzi do masowych krwawień i wtedy potrzeba tej krwi znacznie więcej i potrzeba jej na już. Nie można poczekać, bo podanie od razu jest tą gwarancją uratowania komuś życia po prostu. A krwiodawcy są na wyjazdach, więc właśnie w wakacje jest to bardzo istotne, żeby ci, którzy mogą, którzy nie wyjechali, a nawet jak są na urlopie, mogą przyjść do nas i podzielić się tą krwią.
0: Pewnie zastanawiacie się, jak przygotować się do oddania krwi. Latem szczególnego znaczenia nabiera odpowiednie nawodnienie organizmu. Musimy dużo wypić. Dawcy powinni również zjeść lekki posiłek, być wypoczęci i unikać oczywiście alkoholu oraz papierosów przed donacją.
1: W każdej porze roku, w każdej chwili jest bardzo ważne, żeby się dobrze przygotować do oddania krwi, bo to gwarantuje nam po prostu dobre samopoczucie i to, że my możemy tą krew od danej osoby pobrać. A w takie upały jest to szczególnie ważne, bo musimy jeszcze więcej się nawodnić, dużo, bo normalnie trzeba co najmniej 1,5-2 litry wcześniej wypić przez 2 dni, ale w takie upały no to szczególnie istotne, żeby dobrze się nawodnić. No nie zapominajmy również o lekkostrawnym posiłku, bo my nie przychodzimy oddać krwi na badania, my tu cholesterolu nikomu nie będziemy wyznaczać, jaki ma, tylko chodzi o to, żeby organizm był nieosłabiony, odpowiednio przygotowany, także dużo pijemy, szczególnie właśnie w te upały. Powstrzymujemy się od picia alkoholu. W tym dniu najlepiej też nie palić papierosów. Być wypoczętym. Bardzo jest istotne też, żeby organizm był wypoczęty.
0: Sam proces oddania krwi rozpoczyna się oczywiście od rejestracji, wypełnienia ankiety i kwalifikacji lekarskiej. Po pozytywnej decyzji lekarza pobieramy krew. Trwa to około 8 minut, a po zakończeniu trzeba troszeczkę odpocząć. Także to nie jest, myślę, całodniowe przedsięwzięcie. Jedna donacja może uratować aż 3 osoby. Oddana krew nie trafia do pacjentów w takiej postaci, jaką ją oddajemy, jak zostaje pobrana, ale jest rozdzielana na 3 podstawowe składniki: koncentrat, krwinek czerwonych, osocze i płytki krwi, i dzięki temu jedna donacja może wesprzeć leczenie kilku pacjentów.
1: Jeśli oddajemy krew pełną, bo trzeba jeszcze powiedzieć, że można oddawać same składniki, czyli same płytki krwi lub samo osocze, ale w przypadku krwi pełnej, tą krew my rozdzielamy na składniki, czyli na koncentrat krwinek czerwonych, czyli krwinki czerwone, to co tak widzimy w szpitalach nieraz, że jest podawane pacjentowi, to nie jest taka krew, którą bezpośrednio pobieramy i podajemy, tylko to są właśnie te same krwinki czerwone. Następnie możemy uzyskać z tego osocze i możemy uzyskać również płytki krwi, czyli 3 składniki, które można podać 3 różnym osobom i te 3 różne osoby mogą w ten sposób mieć uratowane zdrowie lub życie.
0: Do 31 trwa wakacyjna akcja promująca krwiodawstwo, aby zachęcić was właśnie do tego, by oddać krew. Pod tytułem Oddaj krew, odwiedź gastro. Osoby, które oddadzą krew z wyjątkiem czwartków, otrzymują voucher do wykorzystania u partnerów akcji, m.in. w lokalach gastronomicznych oferujących rabaty lub darmowe produkty, czyli to już nie jest tylko tabliczka czekolady czy kilka tabliczek czekolady za oddaną porcję krwi, ale coś więcej. No i takie poczucie, że ta krew ratuje czyjeś życie, to chyba najważniejsze, także myślę, że warto rozważyć, tym bardziej, że tutaj dodatkowa gratyfikacja do końca sierpnia czeka. To akcja Oddaj krew, odwiedź miasto. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław.

0: Reggae Side i Jasny Cel, już 45 minut po godzinie 12, a ze mną jest pani Iwona. Halo, halo, czy cię słyszymy?
1: Tak, dzień dobry, słyszymy się.
0: To nasza słuchaczka, która dzisiaj właśnie otrzyma pizzę od pizzerii muzycznej. Z kim zje pani tą pizzę? To będzie dzisiaj konsumpcja, czy jakiegoś innego dnia?
1: Nie, dzisiaj byśmy zjadły pizzę, bo akurat z Kłodzka przyjechały do mnie 3 wnuczki.
0: No to świetnie się składa, doskonale. W takim razie pizza trafia w wasze ręce. Mam nadzieję, że wszystkim będzie smakować. Czy kogoś pozdrawiamy?
1: Oczywiście, pozdrawiam bardzo dużo ludzi, wszystkich znajomych, przyjaciół, rodzinę, wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, oczywiście pracowników Radia Rodzina.
0: Bardzo dziękujemy za tą pamięć o nas.
1: Aj, codziennie o was myślę i słucham od rana do wieczora, a ja się nie mam nie pracy.
0: Super, super, bardzo to cieszy. No to w takim razie życzymy pięknego dnia, no i smacznego. Przypominamy, że w każdy wtorek to wtorek z pizzą i pisząc do nas, słuchając nas po godzinie, wczesnego popołudnia, czasami też rano, możecie właśnie taką pizzę od nas otrzymać. Bardzo gratuluję i proszę się nie rozłączać, zostać ze mną.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję. Pozdrawiam.

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Już prawie godzina 13 na zegarach, pozostało tylko 7 minut. Po godzinie 13.30 zapraszam na powtórkę rozmowy z Adamem Kornafelem, który jest komendantem zlotu zabytkowych samochodów, który odbędzie się już wkrótce na Zamku Topacz. To będzie 13. edycja Moto Classic Wrocław. Będzie to powtórka rozmowy o tym wydarzeniu, o tym, co nas czeka. Zapraszam gorąco, bo po emisji czeka nas konkurs. Do wygrania będzie rodzinny bilet właśnie na ten zlot zabytkowych samochodów. Przy okazji będzie można obejrzeć także Muzeum Motoryzacji, które znajduje się w tym obiekcie, oraz sam zamek, czyli XIV-wieczny, piękny zamek Topacz oraz przepiękną zieleń, która mieści się dookoła. Będzie dużo atrakcji, będzie to forma takiego rodzinnego pikniku. To wszystko w dniach 21-23 sierpnia, także jeśli macie ochotę się wybrać i dowiedzieć się więcej, po 13.30 zapraszam.

0: W Łodzi podpisano ważną umowę dla polskiego wojska. Kolumbia po trzęsieniu ziemi. Powiemy też o sukcesie Ewy Swobody.
1: Już mi oczy się pocą.
0: Emocje mocne, bo mowa o srebrze Mistrzostw Europy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. To kontrakt, o który walczyliśmy od wielu, wielu lat, mówi minister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W Łodzi powstanie Centrum Serwisowe Śmigłowców Apache. Dziś Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 podpisały kontrakty offsetowe z Boeingiem w tej sprawie.
2: Pół miliarda dolarów offsetu na zakłady zbrojeniowe w Łodzi i w Dęblinie. To jest budowanie kompetencji na lata. Ja tutaj dzisiaj długo rozmawiałem z pracownikami Wojskowych Zakładów Lotniczych. No i to jest przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla nich, a z punktu widzenia Polski no gigantyczna informacja kompetencyjna dla całego wojska.
0: Premier Donald Tusk podkreśla, że przez powstanie Centrum Serwisowego w Łodzi Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 podwoją zatrudnienie. Szef rządu podkreślił też, że w najbliższych dniach finalizowane będą kolejne kontrakty, w tym te na polskie zestawy przeciwrakietowe Piorun. Stany Zjednoczone przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Wczoraj ratownikom udało się spod gruzów wydostać matkę i jej 6-miesięczne dziecko. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 26-latek aresztowany za przestępstwo seksualne. Do zdarzeń dochodziło w pobliżu przedszkoli w Gliwicach. Jak poinformowała Marzena Szwed z gliwickiej policji, mężczyzna odpowie także za nękanie nastolatki.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna pojawiał się w rejonie placówek, obserwował przebywające tam dzieci, a następnie prezentował im zachowania o charakterze seksualnym. Policjanci ustalili również, że wobec jednej z nastolatek podejrzany podejmował uporczywe zachowania polegające m.in. na śledzeniu jej, obserwowaniu w miejscach publicznych.
0: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i zatrzymali go. Mężczyźnie może grozić do 8 lat więzienia.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Do złota zabrakło centymetrów, ale i tak Ewa Swoboda udowodniła, że jest jedną z najlepszych sprinterek. Obroniła tytuł wicemistrzyni Europy wywalczony przed 2 laty. To pierwszy medal dla Polski na Mistrzostwach Starego Kontynentu, jakie trwają w angielskim Birmingham. Błażej Kulesza na ten temat.
5: Do ostatniej konkurencji pierwszego dnia polscy kibice musieli czekać na dobre wieści z Alexander Stadium, ale było warto. Swoboda zaczęła piorunująco. Dopiero na ostatnich metrach ku uciesze gospodarzy dogoniła ją Brytyjka Emmy Hunt. O złocie zadecydowały ułamki sekund, a dokładnie 0,02.
6: Bardzo się cieszę, że... No i zaczynam o tym mówić, już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal.
5: Mówiła dziennikarzom wyraźnie wzruszona Ewa Swoboda. Dla Polki to nie koniec sezonu, bo przed nią już za chwilę start w memoriale Kamili Skolimowskiej.
6: Nie mówię tutaj o tym, że pobiec te 10,96 na memoriale Kamili Skolimowskiej, ale jeszcze jest jeden cel. Jak go spełnię, to ci powiem.
5: Tym niespełnionym marzeniem jest pobicie rekordu Polski. Ten należy do innej Ewy. Ewy Kasprzyk wynosi 10,93.
0: Ten rekord ma już 40 lat.
7: Minuty po godzinie 13 we Wrocławiu, 22 stopnie, słonecznie, wieje wiatr, delikatny, ale odczuwalny i to jest całkiem przyjemne. Myślę, dzisiaj nie popada. Ciśnienie atmosferyczne we Wrocławiu jest umiarkowane, temperatura zaś rośnie, będzie tylko troszeczkę cieplej dzisiaj bez upałów i taka tendencja utrzyma się niemal do końca tygodnia. Z końcem tygodnia możemy spodziewać się delikatnego ocieplenia już w okolicach 30 stopni. To będzie maks dla Wrocławia.
8: Reklama.
9: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja MPK w Wrocław.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
8: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Już 5 minut po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. To popołudnie z Radiem Rodzina. Słyszymy się we wtorek 11 sierpnia. Dzisiaj dzień konserwatora zabytków. Ja miałam przyjemność może nie studiować konserwację zabytków, ale architekturę o specjalności konserwacja zabytków i przez długi czas uczyłam się właśnie o zabytkach, o tym jakich różnych specyfików należy używać do jego konserwacji. Było to no może nie pasjonujące, ale na pewno tej wiedzy jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że to jest ważna praca, by utrzymać nasze dziedzictwo. We Wrocławiu spacerujemy po historii, przepiękne są te wszystkie budynki i dzięki, myślę, konserwatorom zabytków, chociaż nie wszyscy kochają konserwatorów, zwłaszcza gdy mają ambitne plany wykonania jakichś ciekawych remontów i zabiegów, a tutaj konserwator stoi na straży i nie pozwala na wszystkie pomysły, na ich realizację, tak żeby utrzymać właśnie stylistycznie ten budynek taki, jaki powinien być ten obiekt. Dzisiaj, już za chwilkę, o godzinie 13.30 posłuchamy sobie powtórki rozmowy z Adamem Kornafelem. Będzie ona dotyczyła Moto Classic Wrocław z lotu samochodów zabytkowych, który odbędzie się na Zamku Topacz już za kilka tygodni, za tydzień, za kilkanaście dni tak naprawdę, od 21 do 23 sierpnia. I po emisji będę miała dla Was rodzinne zaproszenie na sobotę, na 22 sierpnia, by właśnie ten dzień spędzić na Zamku Topacz. Będzie tam wiele perełek, jeśli chodzi o samochody zabytkowe, ale też myślę, że to jest niesamowita atmosfera, mnóstwo kolekcjonerów i taka atmosfera rodzinnego pikniku już wieńczącego, kończącego się lata. Zostańcie z nami to po godzinie 13.30, a teraz jeszcze więcej muzyki, jeszcze więcej różnych ciekawych informacji.

0: 14 minut po godzinie 13, a 22 sierpnia odbędzie się kolejna, już 15 edycja Europejskiej Nocy Literatury. Jest ona z nami we Wrocławiu już od 2013 roku. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, co to za wydarzenie. Przybliży je troszeczkę Barbara Lisik, koordynatorka, z którą rozmawialiśmy w naszym studiu właśnie na temat Europejskiej Nocy Literatury.
1: Europejska Noc Literatury jest z nami od 2013 roku, więc tych edycji już całkiem sporo za nami. No i ona pojawiła się jako element obchodów tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i jej charakter, taki główny element nie uległ zmianie. Mamy 10 miejsc, jest 10 książek i 10 osób czytających. W każdym miejscu dana osoba czyta wybrany dla niej tekst. Wszystkie czytania zaczynają się o godzinie 18 we wszystkich miejscach, każde kolejne co 30 minut, więc około 15 minut mamy na przejście do kolejnego czytania. Każdy z nas, jako uczestnik, tą mapę czytań, udziału w nich wybiera sobie samodzielnie. Staramy się jako organizatorzy tutaj dobrać te lokalizacje w taki sposób, żeby można było zdążyć do wszystkich.
0: Kuratorem tegorocznej edycji wydarzenia jest Filip Zawada, pochodzący z Wrocławia artysta, który zajmuje się m.in. literaturą, muzyką i sztukami wizualnymi, a hasło tegorocznej edycji, tej już 15 Nocy Literatury, to wspólnota, jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło, i właśnie znaczenie tegorocznego hasła przybliża Barbara Lisik.
1: Wspólnota, czyli jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło. No ta wspólnota w ENL-u to są te wszystkie osoby, które w jednym miejscu, trochę jak na takim koncercie, uczestniczą we wspólnym słuchaniu literatury. Na co dzień każdy z nas jest w wielu różnych, większych, mniejszych wspólnotach. No i właśnie o tym, tych wspólnot będziemy szukać w tych tekstach. Jerzy Żyrafy, Judith.
0: Podczas Europejskiej Nocy Literatury usłyszymy fragmenty 10 książek. Będzie to m.in. Szyja Żyrafy, Judith Szalański czy Puchar od Pana Boga, Oty Paweł.
1: Szyja Żyrafy, Judith Szalański. I tutaj myślę, że to taki temat wspólnoty bliskiej każdemu z nas, bo szkoła. Przechodząc przez karty tej książki na pewno niejednokrotnie poczujemy właśnie ten powrót do siedzenia w ławce. Ale jest to też taki obraz, portret małego miasteczka, z którego młodzież właśnie ucieka. Osebol to jest książka autorki Marit Kapli i są to takie poetyckie reportaże powstałe z rozmów z mieszkankami i mieszkańcami wsi Osebol, która mierzy się z takimi problemami globalizacji. Księga Ziół Sandora Marajego to jest źródło kojących i wspaniałych rad na życie. Co jeszcze? Na przykład Puchar od Pana Boga. Tutaj autor Ota Paweł. To będzie taki element sportu, czyli tej wspólnoty kibiców. Taki element też się pojawi.
0: A te 10 fragmentów książek przeczytają dla nas Lech Dybilik, Masza Wągrodzka, Mateusz Janicki, Olaf Lubaszenko, Renata Pałys i inni. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Europejskiej Nocy Literatury, ale to wydarzenie to także taka okazja, żeby odwiedzić nie zawsze publicznie dostępne przestrzenie, które tego dnia stają przed nami otworem. Jakie miejsca będziemy mogli zobaczyć, odwiedzić w tym roku?
1: My zawsze szukamy miejsc, które udźwigną już potrzeby tutaj publiczności, czyli będą dosyć duże, bo zwykle odwiedza nas na jednym czytaniu tak 80, 90, 100 osób, często, gęsto. Więc tak, na pewno szkoły się pojawią. Będą to dwie szkoły na osiedlu Borek, numer 4 imienia generała Stanisława Maczka, to jest szkoła przy Powstańców Śląskich, numer 47 imienia Noblistów Polskich, to jest szkoła przy ulicy Januszowickiej, ale też zwiedzimy wnętrza zajezdni tramwajowej Borek, więc to już tu totalnie niedostępne miejsce na co dzień. Oczywiście zajezdnia się otwiera w ramach różnych wydarzeń, ale będzie u nas też taka okazja. Park Południowy, o którym już wspomniałaś, będą też drugi taki plener, to ogród przy siedzibie Wrocławskiego Teatru Pantomimy przy ulicy Alei Dębowej 16. No i też będzie element również książkowy, bo zajrzymy do wnętrz Miejskiej Biblioteki Publicznej numer 44 filia przy ulicy Powstańców Śląskich.
0: A mowa oczywiście o Europejskiej Nocy Literatury, to już 22 sierpnia we Wrocławiu, w różnych przestrzeniach, w różnych miejscach dzielnicy Borek. Każdy uczestnik dostaje mapkę i sam wybiera sobie trasę, które czytania po kolei chce usłyszeć. Więcej informacji na naszej stronie w zakładce Wrocław i na stronie Europejskiej Nocy Literatury.

Dire Straits na antenie Radia Rodzina, 25 minut po godzinie 13. O godzinie 13.30 zapraszam na powtórkę rozmowy z Adamem Kornafelem. Będziemy rozmawiać o zlocie zabytkowych samochodów Moto Classic Wrocław na Zamku Topacz już wkrótce, 21-23 sierpnia. Jeśli chcecie bawić się tam dobrze razem z nami, wystarczy wysłuchać nas bardzo uważnie, bo po emisji będziemy dla Was mieli rodzinny bilet właśnie na to wydarzenie.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Adam Kornafel. Jest to kustosz Muzeum Motoryzacji, które mieści się na Zamku Topacz, a porozmawiamy o tym, co wydarzy się już wkrótce na Zamku Topacz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Trzeba powiedzieć też, że Adam jest komandorem zlotu, który odbędzie się 21 i potrwa do 23 sierpnia. To zlot samochodów zabytkowych Moto Classic Wrocław. Może na początku zapytamy, jak to się wszystko zaczęło?
1: Zaczęliśmy 15 lat temu, wyobraźmy sobie, spotykać się w Zamku Topacz. To był pierwszy zlot pojazdów, który tam był organizowany. Wtedy to był zlot pojazdów II Rzeczpospolitej, czyli przedwojennych polskich Fiatów, polskich motocykli przedwojennych, jak Sokoły 600, Sokoły 1000. No i od 2012 roku ta impreza nosi nazwę Moto Classic Wrocław. Wyjeżdżamy paradą przez Wrocław, wiele miejsc też. Wiele lat temu tutaj przed katedrą też można było zobaczyć nasze samochody. W tym roku odwiedzimy wrocławski rynek, ponieważ no, impreza ma patronat prezydenta Wrocławia. No i potem w Zamku Topacz dwa dni dla uczestników zlotów i też dla zwiedzających, którzy chcą zobaczyć zabytkowe samochody.
0: A co szczególnie przyciąga odwiedzających na ten zlot?
1: No myślę, że wzornictwo przemysłowe, które teraz po latach doceniamy, kiedy te samochody różniły się od siebie, te przedwojenne, te z początku XX wieku, no to są absolutne dzieła sztuki. No i też samochody współcześniejsze, youngtimery, takie, które, nie wiem, jako dzieci, pamiętamy, mieli dziadkowie, rodzice, czy widzieliśmy na plakatach, folderach, a teraz ludzie spełniają te swoje marzenia sprzed lat i takie samochody restaurują, kupują, przyjeżdżają do nas, biorą udział w konkursie elegancji, w próbach sprawnościowych, no cieszą się tym, że mają te zabytkowe pojazdy.
0: Jakie pojazdy będą prezentowane w tym roku?
1: Pełen przekrój. Moto Classic to jest prawie 300 samochodów. Mamy w tym roku też taki, można powiedzieć, wyznacznik. To jest rok francuski. Patronem tutaj naszym jest ambasada Francji. Chcemy pokazać tą motoryzację francuską, zarówno tą zapomnianą z początku wieku, bo to są też pionierzy motoryzacji, ale też tą kultową, którą gdzieś znamy z filmów, z Louis Define, jak Citroeny 2CV czy Citroeny DS, te kultowe samochody francuskie i wszystko, co się jakby wiąże z tą Francją, jeżeli w zakresie też, nie wiem, mody retro, bo pamiętajmy o tym, nasi uczestnicy przygotowują się do zlotu w ten sposób, że przywożą rekwizyty, kostiumy, a tutaj akurat no, Paryż był i jest dalej stolicą mody, w związku z tym też myślę, że będzie co oglądać na scenie i ta komisja konkursu elegancji, a to są zawodowi scenografowie, kostiumografowie i też specjaliści od danych epok, no, będą mieli zadanie, żeby oceniać, wyróżniać i nagradzać.
0: A proszę, powiedz jeszcze, czy każdy może zgłosić swój samochód? Jak to wygląda?
1: Tą barierą w formularzu naszym zgłoszeniowym jest rok 1990. W przypadku samochodów zabytkowych, tych z żółtymi tablicami, teraz się przyjmuje kryterium 40 lat, więc to i tak przyjmujemy samochody odrobinę młodsze. No i też jako organizatorzy często przymykamy oko na te pojazdy z lat 90., jeżeli one są bardzo rzadkie albo spektakularne. Pamiętajmy też, że są samochody też współczesne, tych bardzo prestiżowych czy supersportowych marek, które są już kolekcjonerskie w chwili zakupu. Takie też prezentujemy, no ale najbardziej lubimy klasyki. Jeszcze wspomnę, że w tym roku mamy 75. urodziny samochodu Warszawa jako polskiego samochodu i będziemy mieć pełen przekrój od pierwszej wyprodukowanej z numerem 1 po ostatnią, którą wyprodukowano, która stoi na co dzień w Muzeum w Warszawie. Przez prototyp następcy tego samochodu, wszystkie wersje i też przyjedzie do nas na kołach z Niemiec Warszawa, która należała do Karola Wojtyły, jeszcze wtedy biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Miał prawie 20 lat do roku 77. Nigdy nie miał prawa jazdy.
0: Niesamowite.
1: Ale miał Warszawę. Ta Warszawa przyjedzie od polskiego kolekcjonera mieszkającego w Niemczech do nas na kołach.
0: Drodzy słuchacze, no to naprawdę niezwykła okazja, żeby w tych dniach znaleźć się w Zamku Topacz, w Zamku Topacz i zobaczyć tą Warszawę na własne oczy. Myślę, że to dla słuchaczy Radia Rodzina może być coś szczególnego. A co jeszcze, jaki jeszcze samochód powinien zwrócić naszą uwagę, jaki pojazd, który już wiemy, że się pojawi?
1: No wiemy, że pojawią się na przykład francuskie supersportowe przedwojenne samochody marki Bugatti. Bugatti kojarzy nam się z Włochami, prawda, z samej nazwy od Ettore Bugattiego, prawda, ale to są samochody francuskie i też rzadko spotykają się na ziemiach polskich, czy przed wojną, czy po wojnie w jednym miejscu. Takie auta do nas przyjadą też z Czech i to jedyna to Bugatti z Polski, które jest, powiem tak naprawdę, na Moto Classic od początku, przez 15 lat. Właściciel z Gostynia, nasz przyjaciel z Muzeum w Gostyniu, po prostu zaprasza przyjaciół, którzy mają te samochody tej marki Bugatti. To są bardzo rzadkie i drogie auta.
0: A jak wygląda takie zwiedzanie, powiedzmy, tego muzeum i oglądanie samochodów podczas lotu? Czy nie wiem, można ich dotknąć, wejść do środka, usiąść za kierownicą?
1: Zależy od woli właścicieli. Niektórzy chcą się chwalić bardzo mocno w ten sposób, że też można zrobić sobie zdjęcia z dziećmi. Też są pojazdy militarne, te są takie bardziej odporne, można powiedzieć, na to, żeby na nich siadać, czy do nich wchodzić. Są też duże sprzęty, przyjeżdżają do nas autobusy, można się fotografować, jak najbardziej można rozmawiać z właścicielami. No i też przede wszystkim słuchać opowieści naszych prowadzących. Ja mam przyjemność prowadzić tą imprezę z Joanną Ziętarską, jest też pan Włodzimierz Ziętarski, który jest legendą, można powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o motoryzację, jeżeli chodzi o dziennikarstwo motoryzacyjne. I też słuchamy tego, co opowiadają nam właściciele, jak przebiegają próby sprawnościowe, jak w zasadzie przebiega konkurs elegancji. To są naprawdę bardzo ciekawe historie, więc zawsze przed tą sceną gromadzi się dosyć dużo ludzi.
0: Postawmy tutaj kropkę, do rozmowy powrócimy za chwilę. Ja jestem bardzo ciekawa, co będzie towarzyszyć tej imprezie i na pewno o tym powiemy.

0: Wracamy do rozmowy o tym, co wydarzy się niedługo w Zamku Topacz. Ze mną Adam Kornafel, kustosz muzeum, które tam się też znajduje, a przed nami Moto Classic Wrocław, zlot zabytkowych samochodów. Temu zlotowi będzie też na pewno towarzyszyć wiele jakichś dodatkowych atrakcji.
1: W Zamku Topacz spotykamy się 22-23 sierpnia. Prawie tych 300 samochodów, które prezentujemy, na pewno pokaże pewien przekrój motoryzacji, ten stylistyczny przekrój, technologiczny przekrój. Będą też z nami muzea, przede wszystkim takich unikatowych pojazdów, jak na przykład August Horch Muzeum z Zwickau z Niemiec. Horch to była bardzo luksusowa niemiecka marka przed wojną, dzisiaj już zapomniana, nieistniejąca. Oni pokazują naprawdę takie samochody, które w Europie często ciężko zobaczyć. Będzie też z nami Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, z którymi bardzo serdecznie współpracujemy wiele lat. W tym przypadku przywiozą dwie drezyny kolejowe. To będą Warszawy M20 w wersji drezyna kolejowa. Właśnie z okazji tych urodzin 75. samochodu Warszawa. Są też z nami ludzie zaangażowani w branżę, można powiedzieć, mody retro, mody vintage, czyli takich strojów sprzed lat. Będą pokazy mody, będą zabytkowe rowery, stroje rowerowe. Będzie można też kupić tego typu stroje bądź je zamówić. Są też firmy, które po prostu zajmują się szyciem w stylu retro tych kostiumów. No pamiętajmy o tym, że ten rok francuski też nas w jakiś sposób obliguje, żeby przybliżyć historię domów mody francuskich, takich jak, nie wiem, Chanel czy Jean-Paul Gaultier, co oni wnieśli w ogóle w historii mody światowej, bo wnieśli bardzo wiele. No i tym zajmą się specjaliści, którzy towarzyszą samochodom zabytkowym, prezentując, sprzedając, pokazując właśnie te elementy mody retro.
0: Czy na waszych zlotach zwykle dużo pojawia się dzieci? Bo dla mnie to jest zawsze ważna kwestia i tutaj dla naszych słuchaczy również.
1: Absolutnie tak. To jest taki, można powiedzieć, festyn, piknik rodzinny. Są też atrakcje skierowane stricte dla dzieci, organizowane przez nawet uczestników zlotu, powiem. Mamy takich przyjaciół, którzy takie strefy dziecięce nawet organizują, gdzie można się pobawić różnymi zabawkami retro. Można też pobawić się około motoryzacyjnie, więc są też i konkursy dla dzieci, i zajęcia dla dzieci. Pamiętajmy też, że muzeum w ramach Moto Classic jest całkowicie otwartą przestrzenią, gdzie też mamy sektor dziecięcy wewnątrz. No, dzieciaki się naprawdę cieszą. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest ta atmosfera festynu, pikniku rodzinnego.
0: A powiedzmy jeszcze, do kiedy możemy zgłosić swój zabytkowy pojazd, jeśli słuchają nas teraz posiadacze takowego?
1: No już w lipcu mija nam termin, ponieważ mamy zgłoszenia pełne. Pamiętajmy o tym, że nasi uczestnicy w piątek, to jest impreza, która zaczyna się dla uczestników w piątek, a dla zwiedzających w sobotę i w niedzielę, to tego 21 sierpnia w piątek nasi uczestnicy pojadą paradą do rynku. Tam jest jakby limit samochodów, które może przeprowadzić wrocławska policja na Plac Gołębi. Druga część naszych uczestników jedzie w rajdzie na orientację. Tutaj nasi partnerzy, Klasyczna Strefa Wrocław, którym bardzo dziękuję, przygotowują znakomite rajdy co roku. Ja nie mogę powiedzieć, gdzie ten rajd jedzie, bo to, jak powiedziałem, rajd na orientację, nie wiemy gdzie. Czyli po prostu czytamy tak zwany itinerar. Jedziemy według strzałek, mamy konkursy do rozwiązania i tam też jest jakby limitowana liczba uczestników. No też jest oczywiście możliwość uczestnictwa bez tego typu atrakcji, ale już w lipcu proszę obserwować stronę internetową. Jeżeli te nasze zgłoszenia się wypełnią, wypełni się limit, no to niestety już więcej załóg nie przyjmiemy.
0: Ze mną Adam Kornafel, kustosz muzeum, które tam się znajduje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu. Show is hot out here. No, I don't mind, no.

Mary Mary i Shackles na antenie Radia Rodzina. 15 minut już niecałe pozostało do godziny 14. Jeśli słuchaliście uważnie rozmowy z Adamem Kornafelem o Moto Classic Wrocław, to wiecie, co to takiego. My mamy dla was bilety. Rodzinny bilet dla dwóch osób dorosłych oraz dwójki dzieci do 18 roku życia na zlot zabytkowych samochodów Moto Classic Wrocław, który odbędzie się od 21 do 22 sierpnia. Mamy dla was bilet rodzinny na sobotę 22 sierpnia, jeśli chcecie się wybrać, a liczę na to, że wśród naszych słuchaczy są pasjonaci motoryzacji, ale jak wiecie z tej rozmowy, to nie tylko wydarzenie dedykowane pasjonatom motoryzacji, ale w ogóle fanom, myślę, takich rodzinnych spotkań, pikników, będzie tam trochę też modowych ciekawostek, więc jest to, myślę, wydarzenie dla każdego, no i warto zobaczyć sam obiekt, Zamek Topacz, wewnątrz również Muzeum Motoryzacji, które można odwiedzić podczas wydarzenia. Wystarczy do nas napisać 7148, zaczynamy od słowa rodzina, bądź zadzwonić i podzielić się jakąś motoryzacyjną ciekawostką z waszego życia. Może mieliście okazję przyjechać się kiedyś jakimś zabytkowym samochodem, może byliście już w takim muzeum, a może jesteście posiadaczami takiego samochodu, może marzycie o tym, żeby wsiąść do jakiegoś niezwykłego wehikułu i przejechać się gdzieś w nieznane. Napiszcie lub powiedzcie nam o tym wszystkim, czekamy na wasze wiadomości, a bilet na sobotę 22 sierpnia właśnie na Moto Classic Wrocław czeka.

0: to zespół La Femme na antenie Radia Rodzina. 7 minut pozostało do godziny 13, a ze mną jest nasza słuchaczka Liliana. Dobrze powiedziałam, tak? Dzień dobry, halo.
1: Tak, Lilia.
0: No, Lilia, tak. Pani Lilio, tutaj zawalczymy o zaproszenie, rodzinny bilet na Zamek Topacz, na Moto Classic Wrocław. I aby takie zaproszenie otrzymać, wystarczy opowiedzieć nam o jakimś swoim motoryzacyjnym o jakiej swojej motoryzacyjnej przygodzie samochodowej, co to będzie?
1: Oj, to nie wiem, czy to będzie przygoda, ale ja chciałabym opowiedzieć o zlocie zabytkowych samochodów, który odbył się 2 lata temu w Pałacu w Jedlince. Była to bardzo fajna impreza. Wisienką na torcie był tam pan Robert Delegiewicz, to jest artysta, muzyk i aktor z Wałbrzycha. Wystąpił w recitalu piosenek francuskich i włoskich. No a ja nie jestem zagorzałym... może tak powiedzieć, fanem motoryzacji, ale jeżdżę samochodem i mam na przykład 27-letniego Matiza, który jest jeszcze zupełnie sprawny. No teraz już nim nie jeżdżę, ale jeszcze stoi i jeszcze jest do wykorzystania.
0: Myślę, że może...
1: Jeśli bym wygrała te bilety, chciałabym porównać tamtą imprezę z tą wrocławską, no bo tak jak słyszałam, no tu będzie dużo więcej samochodów, na przykład będzie Warszawa, którą jeździł Jan Paweł II, będą Warszawy od numeru jednego, od numeru pierwszego, będą samochody Bugatti, Citroeny, bo jest w tym roku 75-lecie francuskich samochodów, więc no na pewno będzie to bardzo ciekawa impreza i chętnie bym skorzystała.
0: A z kim się pani wybrałaby na to wydarzenie właśnie na Zamek Topacz?
1: No myślę, że z którymś z synów.

0: No dobrze, no to proszę w takim razie zostać z nami. Myślę, że jeśli nie będziemy tutaj mieć żadnego kolejnego zgłoszenia, no to w takim razie będzie pani zwyciężczynią. Czekamy do godziny 13, czyli mamy jeszcze tylko 5 minutek. Bardzo dziękuję za to, że podzieliła się z nami pani tą historią. No i jeszcze trzymamy chwilkę w napięciu. Czy pozdrawiamy kogoś?
1: Dziękuję. No pozdrawiam przede wszystkim ukochane moje Radio Rodzina, wszystkich prowadzących.
0: Bardzo dziękuję, miłego dnia i do usłyszenia, mam nadzieję, już wkrótce.
1: Do usłyszenia.

0: Brakuje dyspozytorów medycznych. Trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Hiszpania czeka na całkowite zaćmienie słońca. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Brakuje dyspozytorów medycznych. Średnia obsada stanowisk w Polsce wynosi 84%. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Zdrowia. Dane wskazują, że co szóste stanowisko w kraju pozostaje nieobsadzone. Ministerstwo Zdrowia alarmuje o problemie i apeluje do wojewodów o wdrożenie działań, by zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Szymon Kępka na ten temat.
1: Problem mają stacje w Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie. Dla dzwoniącego po pomoc oznacza to, że nie ma pewności, że pomoże mu dyspozytor z rejonu zgłoszenia. Takie rozwiązanie jest tolerowane w sytuacjach awaryjnych, ale stało się powszechne przez braki kadrowe. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
2: Gdy dyspozytornie z niepełną obsadą przekazują swoje zgłoszenia innym, obciążają te, które działają prawidłowo. Ministerstwo jest w kontakcie z wojewodami, zwraca uwagę na potrzebę tworzenia warunków sprzyjających pozyskiwaniu i utrzymywaniu wykwalifikowanych dyspozytorów.
1: Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że poluzował wymogi dla pracy dyspozytorów, na przykład pod kątem stażu, dyżurów i szkoleń, ale rąk do pracy i tak brakuje. Orzech do zgryzienia mają teraz wojewodowie, którzy odpowiadają za system ratownictwa medycznego w każdym województwie. Sprawujące nad wojewodami pieczę MSWiA odmawia komentarza w tej sprawie.
0: Ponad 1800 żołnierzy, 300 jednostek sprzętu wojskowego, 60 samolotów i śmigłowców. W sobotę w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego pod hasłem Polska Safe, podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
3: Szanowni Państwo, hasło nieprzypadkowe, ponieważ SAFE to jest taki program, który ogromnie wzmacnia potencjał sił zbrojnych, ale przede wszystkim inwestowanie w polskie zakłady przemysłu zbrojeniowego.
0: Według resortu obrony będzie to największa defilada w historii. Tak jak w zeszłym roku zaplanowano też morską część defilady na Zatoce Gdańskiej.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jak już informowaliśmy, w kanale Gliwickim wykryto złotą algę. Prewencyjnie podjęto tam działania, o których informuje Linda Hoffman, rzeczniczka prasowa Regionalnego Oddziału Wód Polskich w Gliwicach.
5: Sama obecność złotej algi w wodzie nie znaczy jeszcze jej toksycznego oddziaływania na organizmy w tej wodzie żyjące. Dlatego też w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno tej drogi wodnej. Co jeszcze możemy powiedzieć, to to, że jesteśmy przygotowani do dalszych działań terenowych, w tym ewentualnych bezzwłocznych odłowów, ewentualnie spostrzeżonych śniętych ryb, gdyby do takiego zdarzenia doszło.
0: Dodam tylko, że dzisiaj zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry z udziałem Wód Polskich, inspektorów ochrony środowiska, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury. Mamy poznać nowe rekomendacje i decyzje w tej sprawie. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz można je było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujących w tym kraju.
6: Cztery minuty po godzinie 14. Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 22 stopnie, słonecznie, ciepło, przyjemnie. Można się przespacerować, wieje delikatny wiatr z maksymalną prędkością do 22 km na godzinę, a na niebie chmurki przetaczają się. No jest naprawdę malowniczo, ciśnienie atmosferyczne umiarkowane i dzisiaj będzie cieplej już tylko o kilka stopni. Jutro podobnie ta tendencja utrzyma się niemal do końca tygodnia bez upałów póki co.
4: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Już 5 minut po godzinie 14 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Jestem z wami do godziny 18. Ktoś dzisiaj nas odwiedzi też. Taki jest plan, ale na razie nie zdradzam i porozmawiamy o podróżach. To późniejszym popołudniem. Przed nami też audycja Oblicza Wrocławia dopiero po godzinie 17, a po godzinie 15 zapraszam na powtórkę audycji o męskich spacerach. Póki co 14 będzie wypełniona muzyką, różnymi ciekawostkami. Zostańcie z nami. No i rozstrzygnięcie konkursu. Do rozdania mamy dzisiaj zaproszenie, bilety na Moto Classic Wrocław, zlot zabytkowych samochodów. To w sierpniu, w dniach 21-23 sierpnia. I dla was, dla naszych słuchaczy, mamy bilety na 22 sierpnia, na sobotę. I wędrują w dłonie pani Lili, Lilla. Lila, nasza słuchaczka. Gratulujemy, no i mam nadzieję, że będzie to udane wyjście z synem, z tego co pamiętam. Za chwilę będziemy się kontaktować na naszej antenie tras. Ania Dąbrowska, zostańcie z nami. Jesteśmy, nadajemy dla was z Ostrowa, prosto z Ostrowa Tumskiego, z serca Wrocławia.

17 minut po godzinie 14. Słuchajcie, do Wrocławia przyjechał Artur. Ma 3 lata i waży blisko 150 kg. Nie jest to, nie jest to małe dziecko z nadwagą, a niedźwiedź brunatny samiec, który pokonał ponad 500 kilometrów i zamieszkał we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Młody, silny niedźwiedź przyjechał do nas z zoo Kosice, chyba dobrze to przeczytałam, Kosice na Słowacji w ramach Europejskiego Programu Ochrony Gatunku. Transport zwierzęcia w tej skali to efekt ponad 2 miesięcy skrupulatnych przygotowań. Artur urodził się w tamtejszym zoo, a jego rodzicami są Tatranka i Filip, niedźwiedzie pochodzące z naturalnego środowiska, z tamtejszego regionu. Historia jego matki dobitnie pokazuje, z jakimi zagrożeniami zmagają się dzikie niedźwiedzie w Europie. Tatranka trafiła pod opiekę ludzi jako małe, osierocone niedźwiedziątko, gdy jej matka zginęła w wyniku konfliktu z ludźmi w rejonie Tatr. Słowaccy opiekunowie dali jej drugą szansę, a Tatranka wyrosła na troskliwą, choć surową matkę dla Artura. Uczyła go ostrożności, samodzielności i naturalnych zachowań. No i przyszedł ten moment, by Artur opuścił mamę. Teraz mieszka we wrocławskim zoo. Mamy nadzieję, że będzie się tutaj dobrze czuł. Życzymy mu dobrego pobytu, dobrego czasu we wrocławskim zoo. Już niedługo będziecie mogli go tam obejrzeć.

0: Już 27 minut po godzinie 14. Teraz krótko o nowościach w wydawnictwie TUM. Anglojęzyczny przewodnik po wrocławskiej katedrze, kalendarz archidiecezji wrocławskiej na rok 2027 o Biblii i jej lekturze księdza Mariusza Rozika i pierwsza encyklopedia Leona XIV poświęcona sztucznej inteligencji. Wydawnictwo TUM przedstawia najnowsze publikacje. Stałą pozycją wydawnictwa TUM pozostaje kalendarz archidiecezji wrocławskiej przygotowywany z myślą o wiernych, świeckich, osobach konsekrowanych i duchownych, mówi Magdalena Orańska, redaktor wydawnictwa TUM.
1: Niedzielę zajmują dwie strony w kalendarzu, zamiast, jak to czasem bywa w innych wersjach, pół strony, na przykład razem z sobotą. Nasz kalendarz archidiecezji wyróżnia to, że jest właśnie dla archidiecezji dopasowany, to znaczy uwzględnia wydarzenia, które tutaj mają miejsce, nasze rocznice, nasze święta i plany na kolejny rok, a więc wpisujemy daty tych kluczowych wydarzeń, które są dość pewne. Kalendarz przygotowany jest w taki sposób, że każdy dzień zajmuje jedną stronę, niedziela właśnie dwie strony i ma rozpiskę godzinową od godziny 7 rano do 20.
0: Matka Kościołów Śląska to kolejna pozycja, czyli przewodnik po katedrze, także po angielsku.
1: W naszym przewodniku prowadzimy czytelników dookoła całej świątyni zewnątrz, następnie po jej wnętrzu i wiele tych elementów jest wyróżnianych. Te ciekawsze mają poświęcone dodatkowe ekskursy ze szczegółowym opisem architektonicznym czy opisem na przykład symboliki elementów, które pojawiają się w malarstwie. Ja bym chyba pod kątem architektonicznym zwróciła uwagę na portek zachodni, czyli na wejście do kościoła od zachodu. Tam mamy tak bardzo dekorowane wejście z rzeźbami, one mają bardzo konkretną symbolikę, to jest też konkretne miejsce. Ogólnie w katedrze, miejsce, w którym właśnie jest wejście, tam część rozpoczyna się wydarzeń, na przykład możemy kojarzyć zdjęcia z otwarcia drzwi świętych w roku miłosierdzia w 2016 roku.
0: Kolejną, trzecią nowością jest książka księdza profesora Mariusza Rosika z popularno-naukowej serii Wierzę i Rozumiem.
1: Już kolejna w serii Wierzę i Rozumiem. Cała ta seria ma w naszym założeniu być skierowana do takiego zwykłego, przeciętnego użytkownika, czyli jest to raczej pozycja popularno-naukowa, jeśli nie w ogóle popularna. Do tego chcemy dążyć. Mam wrażenie, że tutaj dość dobrze udało się to księdzu Rosikowi uzyskać. A pomóc w przybliżeniu takiej zwykłej osobie, niedzielnemu katolikowi, lepszym poznaniu, w tym wypadku właśnie Pisma Świętego i tego, jak należy je czytać.
0: O tym wszystkim usłyszycie już jutro szerzej, w dłuższej rozmowie z Iloną Baran. Magdalena Orańska właśnie przybliży te nowości wydawnictwa TUM. Na rozmowę zapraszamy 12 sierpnia, czyli jutro o godzinie 13:10 w audycji Dziś w Kościele.

0: Nie powiecie, że nie jest to wyciskacz łez, to oczywiście utwór Celine Dion, My Heart Will Go On, którego chyba nikt nie może nie skojarzyć z filmem Titanic. Pamiętam, kiedy obejrzałam go pierwszy raz, to było przeżycie.
1: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje, czerwony git,

0: Pam, pam. 43 minuty po godzinie 14. Wczoraj po 8 dniach marszu pierwsza pielgrzymka wrocławska dotarła na Jasną Górę. Około 1500 osób w 12 grupach weszło do Częstochowy. Szczególnie cieszy fakt, że wśród pielgrzymów było wiele rodzin z dziećmi i młodych ludzi. Rzeczywiście oglądam fotorelacje, a tam wózki przeróżne. Rzeczywiście dzieci jest bardzo, bardzo dużo. To rzeczywiście to bardzo cieszy. Pielgrzymi pierwszej pielgrzymki wrocławskiej są na Jasnej Górze. Ksiądz Tomasz Pułkarski, główny przewodnik pierwszej pielgrzymki wrocławskiej, mówił tak podczas łączenia, że wejściu do Częstochowy towarzyszyły duże emocje i radość.
1: No to, co się teraz tu dzieje na ulicach Częstochowy, słowami wydaje mi się jest trudno opisać, bo radość pielgrzymów po tych 8 dniach wędrowania na Jasną Górę jest po prostu ogromna. Ja sobie tak myślę, skąd ci pielgrzymi mają tyle siły. Przecież 3 pierwsze dni ogromny upał. Kolejne dni ta też nie oszczędzały, a pielgrzymi cały czas idą z radością, z uśmiechem, z intencjami do Maryi i naprawdę piękna, wspaniała atmosfera.
0: Pielgrzymi mieli za sobą wymagającą trasę, w tym kilka dni z wysokimi temperaturami. Mimo tego, jak podkreśla ksiądz Tomasz Pułkarski, na ostatnim etapie dominowały radość i atmosfera świętowania. Także mieszkańcy Częstochowy reagowali na przechodzącą pielgrzymkę, machając i pozdrawiając pielgrzymów z ulic czy domów. 46. pierwsza pielgrzymka wrocławska liczyła w tym roku około 1500 uczestników. Główny przewodnik podsumowuje tegoroczną pielgrzymkę.
1: Ja ją zapamiętam jako bardzo spokojną, bo zawsze te sprawy organizacyjne, no oczywiście nas organizatorów obciążają. No drobnostki się zawsze się zdarzają. Natomiast od tej strony organizacyjnej bardzo dla mnie to była spokojna pielgrzymka. I za to jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny. Natomiast takie rozmowy z pielgrzymami, jeśli ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, ten wieczór modlitwy był dla mnie najważniejszy, bo spotkałem Pana Boga, to ten cały wysiłek, ogromny trud, który my jako pielgrzymi podejmujemy, jest jakby potwierdzeniem tego, że rzeczywiście Pan Bóg jest, działa i ludzie przez pielgrzymkę są rzeczywiście podniesieni. Podobnie jak w ubiegłym roku, w pierwszej pielgrzymce wrocławskiej przyszło w tym roku około 1500 osób w 12 grupach i diecezjalnych, i zakonnych, pod przewodnictwem księży i sióstr zakonnych. Bardzo sporo jest dzieci, młodzieży. Mam wrażenie, że coraz więcej na naszej pielgrzymce mamy właśnie młodych ludzi. To rodzi ogromną nadzieję. Natomiast ci, którzy są, można powiedzieć, weteranami naszej pielgrzymki, bardzo dzielnie idą, pomagają, wspomagają i dają nam też taką nadzieję, że to, co czynimy dla pielgrzymki, ma ogromny sens.
0: Jeśli jesteście ciekawi fotorelacji, jak i tych wszystkich połączeń radiowych, które mogliście usłyszeć na naszej antenie i relacjonowaliśmy ją w ramach studia pielgrzymkowego, wszystko znajdziecie na naszej stronie internetowej. Warto sobie obejrzeć zwłaszcza fotorelacje, te uśmiechnięte twarze, dzieci, rodziny, ludzie starsi, czyli już wszyscy jednoczą się w tym pięknym dziele. A teraz już zmieniamy charakter muzyczny na naszej antenie. Więcej piosenek chrześcijańskich. Zaczynamy od Exodus 15 w mocy Twej. Zbliża się też koronka do Miłosierdzia Bożego, także przygotowujemy się powoli do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

coś posłuchać. Was bliżej.

0: Premier zdecydowanie o tak zwanej aferze powodziowej. Papież mianował członków Rady do Spraw Ekonomicznych. Rekordowy lipiec katowickiego lotniska. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Premier zdecydowanie o tak zwanej aferze powodziowej. Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk komentował doniesienia medialne o nieprawidłowościach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
1: Skala 8 miliardów złotych, jeśli chodzi o całość wydatków związanych ze skutkami powodzi, jak i ilość decyzji oraz wielość instytucji. To wszystko powodowało, że ryzyko nadużyć może się pojawić. Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
0: Przypomnijmy, jak poinformował wczoraj rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, wsparcie z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego miało trafić do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że 4 niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. Niezapewnienie napojów pracownikom, awarie klimatyzacji i wentylacji lub ich zbyt mała wydajność to najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone przez Państwową Inspekcję Pracy w czasie upałów. PIP przedstawiła pierwsze wyniki kontroli. Sprawie przyjrzała się Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
2: Inspekcja podała, że podczas pierwszej fali upałów na przełomie czerwca i lipca tego roku do okręgowych inspektoratów pracy wpłynęło łącznie 212 skarg. Były one zgłaszane za pośrednictwem infolinii lub kierowane bezpośrednio do poszczególnych inspektoratów pracy. W kolejnych dniach skarg było zdecydowanie mniej. Łącznie do 7 sierpnia wpłynęło około 300 skarg. Jedna z nich dotyczyła pracy w hali produkcyjnej o temperaturze 50 stopni. Maksymalny pomiar wskazywał około 35 stopni, ale praca odbywała się przy maszynach emitujących dodatkowe ciepło, co zwiększało uciążliwość pracy. Zgłoszenia dotyczyły różnych rodzajów działalności hal magazynowych, supermarketów i galerii handlowych, zakładów produkcyjnych, szpitali, biur i urzędów, lokali gastronomicznych czy placów budów. Zgłaszający najczęściej skarżyli się na zbyt wysoką temperaturę w miejscu pracy, brak napojów oraz niesprawną wentylację lub klimatyzację.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież mianował członków Rady do Spraw Ekonomicznych. Wśród nich jest Polak. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś jest wśród nominowanych dziś przez Leona XIV członków Rady. W gronie nominowanych znaleźli się też wybitni naukowcy. Rekordowy lipiec. Po raz pierwszy w historii portu lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach przekroczono granicę 1 miliona pasażerów odprawionych w miesiącu kalendarzowym.
4: Dokładnie 1 030 000 osób, co oznacza wzrost o ponad 7% rok do roku. Rekordowe było również pierwsze 7 miesięcy bieżącego roku. Od stycznia do końca lipca w Katowice Airport zanotowaliśmy już ponad 4 250 000 podróżnych. To 285 000 więcej niż w tym samym okresie minionego roku.
0: Informował Piotr Adamczyk z Biura Prasowego Katowice Airport. Według prognoz w sierpniu ruch utrzyma się na równie wysokim poziomie i z siatki połączeń portu ponownie skorzysta ponad 1 000 000 podróżnych. Bieżący sezon wakacyjny będzie zatem rekordowy w dotychczasowej historii katowickiego lotniska.
5: Godzina 15:24. Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 23 stopnie. Dzisiaj będzie tutaj jeszcze tylko o 1 stopień więcej. Wieje wiatr z prędkością do 22 km na godzinę. Dziś nie popada i taka tendencja utrzyma się niemal do końca tygodnia. W pozostałej części Dolnego Śląska bardzo podobnie. Temperatury oscylują wokół 20 stopni. Jest słonecznie, pogodnie, chmurnie wiele i bez opadów deszczu, ale także bez upałów.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Pietro Molla i Święta Joanna Beretta Molla w książce Święta Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża pokazują historię małżeństwa, w której miłość, wiara i codzienność tworzą jedną spójną opowieść. Publikacja przedstawia Joannę nie tylko jako świętą Kościoła, ale też jako lekarkę, żonę i matkę. A sam Piotr Molla wspomina ich relacje z dużą szczerością i czułością. To lektura, która pokazuje, że świętość może dojrzewać w zwykłym życiu, w pracy, rodzinie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Książka prowadzi czytelnika przez historię miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią. To powieść o wierze przeżywanej naprawdę, bez patosu, ale ze szczerą głębią. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
5: 26 minut po godzinie 15 przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę wysłuchamy powtórki rozmowy z Maćkiem Oleksym i Wojtkiem Mrozem z wrocławskiej inicjatywy Men Corner i porozmawiamy o męskich spacerach organizowanych we Wrocławiu, o wyjazdach, o wspólnym spędzaniu czasu, o budowaniu więzi poza rywalizacją. To wszystko usłyszycie właśnie w tej rozmowie już o godzinie 15.30. Będzie to powtórka lipcowego spotkania właśnie z przedstawicielami tej wrocławskiej inicjatywy. Inicjatywy.

0: Zapowiadani wcześniej goście są już z nami w studiu Radia Rodzina. Maciek Oleksy i Wojtek Mróz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jesteście tutaj przedstawicielami inicjatywy Men Corner. Porozmawiamy o tym, co to takiego. I ja tylko nadmienię, że to męskie spacery i spotkania w kręgu, o których już rozmawialiśmy z Wojtkiem jakiś czas temu z okazji Dnia Ojca troszeczkę, ale teraz szerzej poruszymy ten kontekst. Zadam pierwsze pytanie. Jak narodził się ten pomysł na Men Corner?
1: On się narodził i z jednej strony z takiego doświadczenia indywidualnego, że po prostu dużą wartością dla mnie i dla Maćka było to, że co jakiś czas się spotykaliśmy na spacer i to była taka przestrzeń, że mogliśmy ze sobą porozmawiać i omówić rzeczy po prostu dla nas ważne. Ważne było, że byliśmy w ruchu, ważne było to, że mieliśmy na siebie uważność i ważne było to, że byliśmy na żywo. No i zrobiliśmy sobie taką praktykę, żeby rzeczy, które czasem się daje pod dywan, nie dawać pod dywan, je wnosić do rozmowy, do kontaktu i to nam na tyle dużo dawało, że zaczęliśmy w którymś momencie się tym dzielić, można powiedzieć, no bo wydarzenie, które wymyśliliśmy, czyli męski spacer, to jest taki event, w którym rzeczywiście dajemy kontekst, przestrzeń do tego, żeby mężczyźni mogli się spotkać i ze sobą porozmawiać.
0: No właśnie, to jest takie dosyć nieoczywiste połączenie, można powiedzieć, wsparcie psychologiczne i spacer, ruch. Niekoniecznie tak od razu nam się to łączy w głowie.
1: No, można powiedzieć, że już w starożytności był taki koncept, bodajże się nazywał spacer perypetycki i tam filozofowie w swoich szkołach właśnie zapraszali swoich uczniów do tego, żeby podczas rozmowy rozprawiać na temat rzeczy ważnych. U nas, że tak powiem, nie ma nauczycieli, bo jesteśmy równi i to jest chyba ważne, żeby też powiedzieć, więc każdy z nas jest równy i każdy na równych zasadach uczestniczy w tym, ale ruch dla nas też jest takim kontekstem, który jest ważny, bo trochę zapomnieliśmy strukturalnie, że w życiu ważny jest ruch, ważni są ludzie i ten dobrostan, który po prostu też dla nas indywidualnie był ważny, można go budować właśnie przez kontakt z drugim człowiekiem. A mężczyźni często, z naszego doświadczenia, w szczególności we Wrocławiu, też gdzie mieszkamy, bywają samotni, tudzież są samotni i to jest samotność niekoniecznie z wyboru.
0: No właśnie, mówisz o tematach ważnych. Jak to rozumiesz? Jakie to są te tematy ważne?
2: No myślę, że to jest częsta sytuacja, szczególnie, że mężczyźni mają problem z podzieleniem się tymi trudnymi tematami, za którymi idą emocje, dzieleń się tymi emocjami. Czy to emocje strachu, gniewu, czy jakiegoś smutku. I tutaj pojawia się taka okazja na spacerze męskim, że dajemy okazję do spotkania ludzi, których w zasadzie nie znamy. I jest to łatwiejsze dla tych facetów, którzy przychodzą do tego, no właśnie, żeby się podzielić. To jest czasem zaskakujące, nie? Że żyjemy z kimś długo, mamy bliskich znajomych, okazuje się, że do tej osoby, do której nam trochę dalej, no po prostu jej nie znamy, dzieje się jakaś taka magia, że nagle coś się otwiera.
0: No właśnie, jak to działa? Co to za magia, Wojtek? Bo ty też jesteś psychologiem i chyba inicjatorem tego pomysłu. Czy to rzeczywiście wynika, już starożytni dostrzegli tą magię, połączenia tego, że kiedy idziesz, to łatwiej ci się jakoś otworzyć?
1: Ja bym powiedział, że łatwiej mi się otworzyć i regulować z takiego psychologicznego punktu widzenia w towarzystwie drugiej osoby. I to i tak po prostu funkcjonujemy jako człowiek, tak nasza biologia funkcjonuje, że rzeczywiście ta regulacja układu nerwowego, kojenie jego często zachodzi przy udziale i przy obecności drugiej osoby. Trudniej jest to zrobić samemu. A jednocześnie ja obserwuję, że trochę to zostaje spychane i często słyszę historię pod tytułem zrób to sam, czyli jak jest ci źle, no to samemu znajdź sposób, żeby sobie poradzić. A w szczególności to jest hasło podatne dla wielu mężczyzn pod tytułem niekoniecznie jak się dzieje coś złego, to pójdę i poproszę o pomoc, bo w pierwszej kolejności ja chcę być męski, to znaczy poradzić sobie samemu. Jeżeli w taką historię wierzę, no to zamiast w momencie, kiedy widzę, że moje życie kieruje się w kierunku takim, którym nie chcę. Nie wiem, jadę w ścianę, to zamiast szybko zacząć wciskać hamulec, no to wciskamy gaz. Z taką myślą to przebije to, bo przecież jestem silnym facetem. I to powoduje, że bądź co bądź, trafiamy w miejsca, gdzie jesteśmy osamotnieni. No i znowu, z mojego doświadczenia, możemy dzisiaj być w szczęściu, ale jutro może się coś zdarzyć i de facto my będziemy potrzebowali też wsparcia. I na tych spacerach też to chcę podkreślić, że nie przychodzą tylko i wyłącznie mężczyźni, którzy są w kryzysie, bo przychodzą mężczyźni, którzy po prostu przychodzą i chcą się podzielić czymś, co udało im się zrobić. I tematy, które poruszamy, to nie są wyłącznie tematy związane z trudem albo z trudnymi emocjami. Przykładowo w tą niedzielę tematem było, co mi jako mężczyźnie w ciągu tygodnia daje ukojenie albo w jaki sposób odprężam się poza używkami na przykład. Nie? Czy jestem w stanie jakby znaleźć jakieś takie metody, które mi działają, a nie są właśnie taką ucieczkową stroną, na przykład w kierunku alkoholu.
0: Z tego, co mówisz, to są takie spacery troszeczkę moderowane, tak? Jakoś tematyczne.
2: Tak, formuła jest taka, że to jest w ogóle trochę zaskoczenie, bo jak ktoś pierwszy raz przychodzi na ten spacer, to ma chyba takie wyobrażenie, że będziemy szli grupą. Natomiast dzielimy się na dwójki i podpowiadamy, czy sugerujemy temat, na przykład za czym tęsknisz, czy tak jak Wojtek powiedział, że na przykład w ostatnią niedzielę to było o tym, no, w jaki sposób odnajdujesz spokój. Mhm. No i właśnie z tym nieznajomym w tym spacerze to, co już powiedziałem, zadziewa się jakaś rozmowa, w której rozmówcy czasami lądują w trochę innym miejscu niż był ten temat, który zasugerowaliśmy, ale jednak jest to czas dla tej osoby, dla tego mężczyzny i też o to nam chodzi, żeby mężczyźni, którzy przychodzą, mogli ten czas poświęcić po prostu dla siebie.
0: I czy po takim spacerze dwójkami później spotykacie się, żeby jakoś to podsumować, jakąś ubrać w jakąś taką klamrę, czy już rozchodzicie się do domu, jak to wygląda?
1: Nie rozchodzimy się. To jest tak, że zaczynamy od tego, że się spotykamy wspólnie w kręgu i kończymy wspólnie w kręgu. Ten początek jest o tym, że dzielimy się rzeczami, które dla nas są bezwzględnie istotne w tym spacerze, takimi regułami, bez których to się w bezpieczny sposób według nas niekoniecznie może odbyć. Tą regułą jest poufność, tą regułą jest to, że nie oceniamy siebie w tym, co usłyszymy i nie doradzamy sobie. Samo wypowiedzenie czegoś, co jest niewypowiedziane być może dać duży poziom ulgi. Więc jeżeli jedna osoba mówi, to druga po prostu słucha i towarzyszy. Tu chodzi mocno o towarzyszeniu, a nie szukaniu rozwiązań na jakieś rzeczy. I samo wypowiadanie ma swoją wartość w tej koncepcji, którą my robimy. Nie. A na sam koniec, no, każdy ma możliwość podzielenia się, czym dla niego ta rozmowa, to spotkanie dzisiaj było. To trwa 2 godziny, najczęściej na koniec tygodnia, pod wieczór w niedzielę, co też daje taką, i regularnie, co też daje taki rytm tym spotkaniom i temu, że dzisiaj jestem, dzisiaj z kimś miałem ważną rozmowę, ale wiem, że przyjdę za miesiąc i też mogę tą osobę tam spotkać. I wiele osób, odkąd przyszło na pierwszy spacer, to na każde kolejne przychodzi, więc to też daje nam jakiś taki wskazówkę czy drogowskaz, że to rzeczywiście ten pomysł jest wartościowy.
0: No właśnie, chciałam zapytać, z jakim odzewem się spotkaliście, jakie były reakcje po pierwszym spacerze albo po którymś z kolejnych tych pierwszych?
2: Zawsze było to pozytywne zaskoczenie. My też próbowaliśmy czegoś, no, co nie wiedzieliśmy, czy zadziała. I tu rzeczywiście mężczyźni odnajdywali takie spełnienie trochę w tym, że brakuje im w życiu trochę tej męskiej energii i powiedzmy, no, spotkali właśnie faceta, z którym mogli się podzielić tym, co dla nich trudne. Bardzo często właśnie w tym kończącym kręgu, czy zaraz po, mężczyźni wymieniają się telefonami, bo okazuje się, że są jakieś wspólne zainteresowania, czy chcieliby kontynuować rozmowę. Natomiast Ja zauważam, i też właśnie u innych i u siebie, że te rozmowy, można tak powiedzieć, są inne niż wszystkie. Czyli tak jak Wojtek powiedział, jest zaufanie, niedradzanie sobie, ale ja bym powiedział nieprzerywanie też sobie. Czyli jakby dajemy takie wskazówki, żeby więcej słuchać. Tak jak właśnie Wojtek powiedział, że to nie chodzi o to, żeby przyjść i znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu. Tylko po to, żeby właśnie wypowiedzieć to, co jest niewypowiedziane. To jest być może nie ostatni krok, ale jeden z pierwszych potrzebnych, żeby troszeczkę być może zanurkować w swoje potrzeby, w to, jak widzę świat i w ogóle znaleźć właśnie tą chwilę do tego, żeby tak naprawdę troszeczkę siebie samego usłyszeć, a też właśnie poobcować trochę z przebywaniem z drugim mężczyzną w troszeczkę inny sposób niż na co dzień. Nawet ktoś kiedyś powiedział, kurczę, no było fajnie, tylko tak mi zabrakło takiej dynamicznej rozmowy. Nie? To się częściej też na kręgach zdarza. A ktoś powiedział, no słuchaj, no ale to ja na co dzień mam takie rozmowy, tak? Że przerywamy sobie nawzajem, że jakby tu radzimy, co powinieneś w takiej sytuacji zrobić i tak dalej. No tutaj właśnie to ma... Chcielibyśmy, aby to troszeczkę inaczej wyglądało. Ale większość mężczyzn tak zauważa właśnie to, że coś czasem się w nich odtyka. I czasami też jest to cisza. O czym też mówimy, że cisza jest okej. Ona jest trudna czasami między dwoma facetami, bo taka cisza trochę, nawet może nie trochę, buduje intymność. Mhm. Na przykład teraz w naszej rozmowie tutaj zrobił taką pauzę 10 sekund. Ty niby zagospodarowała ten czas, ale to by było właśnie takie, no właśnie, nie? Co
0: się dzieje?
2: Co się dzieje, nie? I gdzieś nagle, wiesz, pojawia panika, żeby wypełniać to słowami, a tutaj może warto wziąć głęboki oddech, jeżeli ktoś ma jakąś wypowiedź i dać mu odczekać, tak żeby on mógł to dokończyć, powiedzieć, bo zazwyczaj na co dzień to ktoś już coś tam wrzuca, nie? Jak on 10 sekund nie mówi, bo gdzieś tam urwał wątek i nie wie jeszcze, jakich słów znaleźć, no zaraz jest jak karabin, nie? Tam ta, nie? Ktoś, mm-hmm. ktoś
0: no to pewnie mówi. Zależy też od temperamentu oczywiście, ale tak.
2: No, tak jak, wiesz, no w pracy, no różnie, no to ja osobiście tego doświadczam, no, masz rację, no to może być różne.
1: I jednocześnie jest bardzo dużo mężczyzn, którzy przychodzą nazwijmy to ze zdiagnozowanym ADHD, które się wyraża w ten sposób, że rzeczywiście ich jest bardzo dużo i gęsto, no to taka forma rozmowy, gdzie rzeczywiście jest miejsce dla kogoś i on musi słuchać, no to jest wspaniałą lekcją dla niego, że kurczę, się okazuje, że jakby w tej wypowiedzi jest drugie, trzecie, czwarte jakieś znaczenie, a ja do tej pory w życiu nie czekałem, bo z pierwszym słowem już myślałem, co ja chcę powiedzieć. Więc to na wielu płaszczyznach taka rozmowa, która mogłaby się wydawać nam czymś takim codziennym, prostym, no każdy z nas rozmawia, ale też tą rozmowę codzienną można uczynić niezwykłą i taką niecodzienną.
0: Jakby pogłębić ją o dodatkowe znaczenie, o dodatkową warstwę niejako. My powiedzieliśmy już tutaj bardzo dużo słów. Postawmy tutaj na kropkę i wrócimy do rozmowy za chwilę. Zostańcie proszę z nami. Na pewno zdradzimy, gdzie odbędzie się kolejny spacer. Mam na to nadzieję.

0: Wracamy do rozmowy. Ze mną w studiu Maciek Oleksy i Wojtek Mróz z inicjatywy Men Corner. Rozmawiamy o męskich spacerach. Może teraz powiecie, gdzie dokładnie odbywają się takie spacery? Może można was gdzieś we Wrocławiu w konkretnym bardzo miejscu spotkać? Za nami pewnie szereg spacerów i przed nami kolejne.
1: Tak, w lipcu mieliśmy dwa takie spacery. W sierpniu, z racji tego, że są w wakacje, będziemy robili jeden spacer 30 sierpnia w niedzielę o godzinie 18 w Parku Grabiszyńskim, tam przy Górce Żołnierza jest duża polana i tam się spotykamy. To zawsze jest spotkanie otwarte dla nowych mężczyzn. Mogą przyjść ci, którzy już byli, mogą przyjść ci, którzy teraz nas słuchają, albo mogą też zaprosić też swoich znajomych i skorzystać z tego jako taki kontekst do spotkania. I jednocześnie, jak ktoś nas słucha i jest na przykład nie z Wrocławia, to coraz więcej osób, którzy na co dzień na przykład prowadzą męskie kręgi, zaczynają też prowadzić męskie spacery. To też jest idea, którą staramy się zaszczepić do właśnie różnych przestrzeni w różnych miastach, żeby to nie było tak, że tylko i wyłącznie we Wrocławiu możemy w takiej formule spacerować, no bo to nie jest nic, co wymagałoby, nie wiem, patentowania, tylko jest po prostu spotkaniem wspólnym w uważności, w słuchaniu siebie wzajemnie i w ruchu, który też jest nam potrzebnym każdemu.
0: Może jeszcze wspomnimy o tym festiwalu, w którym braliście udział, że w ogóle takie rzeczy się odbywają, bo myślę, że dla naszych słuchaczy to też może być dosyć ciekawe. Mam na myśli Conscious Men, czyli Festiwal Świadomego Mężczyzny. Byliście tam jako Men Corner, żeby przedstawić wasz pomysł na takie budowanie więzi poza rywalizacją w Men Corner.
2: Tak, zostaliśmy zaproszeni na Festiwal Conscious Men, który odbył się na początku lipca tego roku. I prowadziliśmy spacer już pod koniec festiwalu i to w ogóle bardzo dobrze się sprawdziło. Uczestnicy tego spaceru bardzo chwalili to, że oni wzięli troszeczkę taki oddech, że poszli z kimś na spacer po prostu pogadać. Na tym festiwalu odbywa się dużo cennych rzeczy, różne procesy, praca z emocjami, różne wykłady. Natomiast czasami niektórzy czuli się przebodźcowani i tak jak Wojtek już wspomniał, ruch plus rozmowa były takim remedium troszeczkę na to przebodźcowanie. Sam festiwal chyba jest największy w Polsce, tak, jeśli chodzi o...
1: Tak. No, spróbujmy sobie wyobrazić 1300 facetów rozbijających taką małą wioskę na polanie pośrodku lasu. To trzeba według mnie przeżyć i jednocześnie mam świadomość, że pewnie ktoś, jak na takim wydarzeniu jeszcze nie był, no to musiałby mieć też, znaleźć w sobie jakiś rodzaj odwagi, żeby spróbować. Natomiast coś, co uważam, że wyróżnia miejsce, jeżeli są zachowane właśnie takie elementy bezpieczeństwa emocjonalnego, no to może tam odnaleźć bardzo dużo takiego wsparcia i zobaczyć, kurczę, nie jestem sam w tym świecie i problemy, wyzwania, z którymi się mierzę, to też nie są wyzwania, z którymi się tylko ja mierzę, tylko jest nas więcej i możemy sobie wzajemnie pomagać i siebie wspierać. Nie, tak jak tutaj wspomniałaś, nie musimy rywalizować cały czas, konkurować. Możemy współpracować, nie? I współpracując albo będąc razem, no to nas w naturalny sposób reguluje też i daje nam dużo więcej energii do tego, żeby nawet sprostać tym wyzwaniom, jakby wrócić do świata i powiedzieć, okej, to teraz ja mogę, ja wiem jak, a jak mi nie wyjdzie, to zawsze mogę zwrócić się do kogoś o wsparcie.

0: na jakiś czas tylko w męskim gronie. Wydaje mi się, tu też tak patrzę trochę po sobie, że czasami patrzę na swoją wartość oczami mojej żony, czy drugiej kobiety, czy partnerki, tak, jeśli mówimy o innych mężczyznach, i na chwilę wypięcie z tych takich niezwerbalizowanych oczekiwań, które czasami faceci sobie sami narzucają, nikt tego nie robi, czy jest to jakoś kulturowo jest kreowane, no to właśnie w takim miejscu ja poczułem, kurde, nie? Że jakby nikt mnie w niczym nie ocenia, czy ja jestem wystarczający. Nawet jak poszedłem tańczyć, była taka impreza pod sceną i tańczyło tam, nie wiem, kilkuset facetów, no to wiesz, wszedłem w ten tłum i nie miałem jakiegoś takiego myślenia, kurczę, nie wiem, czy jakaś kobieta na mnie patrzy, czy ja tańczę fajnie, czy nie, tylko po prostu taki, okej, po prostu tańczę to tańczę, nie? I zdaję sobie sprawę, że tego typu myślenie może być moim ograniczeniem, nie? Ale no właśnie takie miejsce mogło pomóc w tym, żeby się na chwilę z tego wypiąć.
1: Ja sobie myślę, że ważne, żebyśmy powiedzieli, żeby to wybrzmiało, że to, że mężczyźni mogą się ze sobą spotykać i robić rzeczy wspólnie, to nie jest w żadnej kontrze do kobiet. I w 95% dla mnie to jest o tym, że odnajdując lepiej siebie i kontakt ze sobą, czasem w lustrze do innego mężczyzny, staje się też lepszym partnerem dla swojej kobiety, małżonki. I to tak się zadziewa. I tematy związane właśnie z naszymi relacjami, czy z byciem ojcem też, to są tematy, które no, często są omawiane i są na agendzie czy męskich kręgów, czy spacerów, czy takich warsztatów, czy festiwalu, o którym wspomnieliśmy.
2: Będziemy musieli już zmierzać do końca. Powiedzcie jeszcze, gdzie można znaleźć was, poza tym, że w parku podczas spaceru już pod koniec sierpnia, ale gdzie można się do was odezwać, nawiązać jakiś kontakt?
0: Myślę, że najszybciej to na stronie internetowej mencorner.org.
1: I przez tam, C. Mencorner.
0: Mencorner, tak. I przez E. Mencorner.org. I tam mam informacje o wszystkich nadchodzących wydarzeniach. Są to spacery, ale są też różne towarzyszące wydarzenia.
2: No to nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam bardzo. Mam nadzieję, że dotarły te wieści dotarły do osób, które jeszcze o tym nie wiedziały, o spacerach męskich, i może pojawią się nowi mężczyźni w waszych kręgach, na waszych spacerach. Przypominamy, że najbliższy spacer to 28, dobrze mówię? 30 sierpnia
0: w niedzielę, 18 w Parku Grabiszyńskim. Dokładna pineska z lokalizacją to po wejściu na naszą właśnie stronę mencorner.org. Po zapisaniu się tam wysyłamy taką pineskę.
2: Bardzo dziękuję. Ze mną był Maciek Oleksy i Wojtek Mróz.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Bilans ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji, by wśród ofiar byli Polacy. Amerykańskie śmigłowce Apache będą serwisowane w Łodzi. Kolizja niedźwiedzia z samochodem w Zakopanem. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Nie ma informacji, by w trzęsieniu ziemi w Kolumbii ucierpieli Polacy, podało MSZ, dodając, że w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest blisko 40 osób. Według najnowszych informacji w kataklizmie zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Władze ogłosiły w kraju stan wyjątkowy. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 nawiedziło zachodnią Kolumbię wczoraj. W telegramie podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina papież zapewnił o modlitwie w intencji ofiar poszkodowanych i wszystkich, którzy niosą pomoc w Kolumbii. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały dzisiaj Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncert Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bartosz Kądziołka o szczegółach.
1: To największa umowa w historii polskiego wojska, mówił premier Donald Tusk.
2: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
1: Apache to najnowocześniejsze śmigłowce wojskowe na świecie. Polska kupiła ich najnowsze wersje. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
3: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
1: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest szansa na obniżki cen paliw na stacjach. W tym tygodniu benzyna i olej napędowy mają potanieć o 10-30 groszy za litr. To po zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy naftowej. Ale ropa na rynkach znów drożeje, więc jest już na przełomie tego i przyszłego tygodnia. Ceny na stacjach ponownie wzrosną. Do stałego obniżenia cen na stacjach potrzeba decyzji rządu, powrotu pakietu CPN, twierdzi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
5: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen sięgnęłaby blisko złotówki, natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
0: Tyle, że rząd nadal nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Kolejny niedźwiedź zginął po kolizji z samochodem. Do zdarzenia doszło w Zakopanem w niedzielę wieczorem. Młode zwierzę wbiegło na jezdnię wprost przed nadjeżdżające auto. Kierowcy samochodu nic poważnego się nie stało, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
6: Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zabrali martwego niedźwiedzia do dalszych badań. Będą oceniali jego dokładny wiek, czy już wcześniej był zidentyfikowany przez Straż Parku. Co jest chyba najbardziej przykre w tym wszystkim, to, że jest to już drugi niedźwiedź, który ginie pod kołami samochodów w przeciągu 2 tygodni.
0: Ruch na Podhalu jest wzmożony, dlatego zakopiańska policja apeluje do turystów o ostrożną jazdę, szczególnie w pobliżu lasów.
7: Cztery minuty po godzinie 16:00 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 23 stopnie i już 1 stopień dzieli nas od temperatury maksymalnej. Później będzie już tylko coraz chłodniej, nad ranem 13 stopni. Jutro sytuacja pogodowa podobna w stolicy Dolnego Śląska, bez upałów do weekendu. W sobotę 34 stopnie, więc bardzo, bardzo gorąco. Aktualnie wieje delikatny wiatr, dziś nie popada, ciśnienie atmosferyczne jest w normie.
8: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
9: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka, i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
8: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Sześć minut po godzinie 16 przy mikrofonie Judyta Exner. Jestem z wami do godziny 18 i będę miała dla was zaproszenia na kąpielisko. Robi się coraz cieplej. O szczegółach już za chwilę, teraz na naszej antenie Leny Krawic.

Kto ma ochotę zażyć troszeczkę ochłodzenia, mam tutaj vouchery zaproszenia na pływalnię letnią Orbita podwójne i kąpielisko Park Glinianki przy ulicy Kosmonautów 2, również podwójne. Dziś może nie jest gorąco, może nie jest to jeszcze pogoda kąpielowa, ale już najbliższy weekend mamy dobić do 34 stopni we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku sytuacja będzie pogodowa również podobna, także jeśli macie ochotę się nieco schłodzić w najbliższych dniach, wystarczy do nas napisać 7148. Wiadomość zaczynamy od słowa rodzina. Podpiszcie się swoim imieniem i nazwiskiem, napiszcie nam coś miłego i napiszcie jeszcze, z kim wybierzecie się na kąpielisko i na które z tych dwóch chcielibyście się wybrać. Zaproszenie trafiają do Was. Wracamy teraz do muzyki. Bruno Mars na danie Radia Rodzina.

0: Już teraz zabieramy Was w muzyczną podróż. Przed nami kalendarium muzyczne. To jest taki obowiązkowy element naszego poranka i popołudnia. Coraz dużo ciekawostek związanych z muzyką, co ciekawego wydarzyło się na przestrzeni lat i było związane właśnie z dzisiejszą datą.
1: 11 sierpnia 2020 roku zmarł Trini Lopez, piosenkarz, gitarzysta i aktor. Artysta nagrał ponad 60 albumów. Śpiewał zarówno po angielsku, jak i hiszpańsku. W latach 60. Lopez zyskał popularność w Stanach Zjednoczonych, m.in. dzięki piosence

W 1962 roku amerykański piosenkarz Neil Sedaka rozpoczął pierwszy z dwóch tygodni przewodzenia na liście w Stanach Zjednoczonych singlem z kompozycją Breaking Up Is Hard to Do.

11 sierpnia 1943 roku urodził się Kenneth Gamble, kompozytor i producent muzyczny. Rozpoczął karierę w przemyśle muzycznym na początku lat 60. jako członek zespołu Romeos. Z występów Gamble ostatecznie przeszedł do pisania piosenek i ich produkcji. Wraz z Leonem Huffem stworzyli wiele ponadczasowych przebojów pop i

1949 roku urodził się Eric Carmen. Zyskał popularność w latach 70., kiedy występował jako frontman zespołu Raspberries. Gdy grupa się rozpadła, muzyk rozpoczął karierę solową. Wówczas wypromował swoje najbardziej znane utwory, które w kolejnych latach były wykonywane przez wielu artystów.

11 sierpnia 1984 roku w wieku 63 lat zmarł Percy Mayfield, wokalista i autor piosenek. Kariera muzyka rozpoczęła się w Los Angeles w połowie lat 40., kiedy podpisał kontrakt płytowy. Jego pierwszym nagraniem było Please Send Me Someone to Love, które dotarło na pierwsze miejsce na liście przebojów R&B.

0: 25 minut po godzinie 16. Kaja i Wiki Gabor ramię w ramię na antenie Radia Rodzina. Już teraz zapraszam na kalendarium historyczne związane z dzisiejszą datą, a przygotowała je Patrycja Jęczmionka.
1: Dzień dobry, dziś 11 dzień sierpnia, do końca roku pozostaje 142 dni. W 1920 roku Rada Obrony Państwa ustanowiła Krzyż Walecznych, czyli polskie odznaczenie wojskowe. Oprócz żołnierzy, zarówno polskich, jak i cudzoziemców, odznaczenie przyznawano także oddziałom wojskowym oraz miejscowościom, których mieszkańcy wyróżnili się męstwem i bohaterstwem. W 2000 roku wystartował kanał telewizyjny Polsat Sport, należący do grupy kanałów telewizji Polsat. Dziś obchodzimy Dzień Konserwatora Zabytków. Obecnie w Polsce pracuje 16 wojewódzkich konserwatorów zabytków, a we Wrocławiu działa Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przy ulicy Łokietka 11.

0: Już 34 minuty po godzinie 16. Mówi się, że Wrocław to jest miasto mostów, miasto spotkań i te mosty łączą. A teraz mowa o Kładce, czyli takim małym moście, która połączyła gminę Wrocław i Oborniki Śląskie. Wkrótce powstanie też nowa droga. Oddana do użytku pod koniec ubiegłego roku Kładka nad Widawą w Lesie Rędzińskim stała się hitem. Chętnie korzystają z niej mieszkańcy i turyści, co widać szczególnie w weekendy. Przeprawa jest impulsem do dalszej współpracy w zakresie budowy dróg rowerowych. Kładki i mosty zawsze łączyły. Nie zatrzymujemy się na administracyjnych granicach miasta, ale pracujemy w ramach aglomeracji, zaznacza Mateusz Żak, wiceprezydent Wrocławia.
1: Przede wszystkim, jakbyśmy zobaczyli historycznie, Kładki i mosty zawsze łączyły. To, co jest ważne, to to, że Kładka łączy gminę Oborniki Śląskie z gminą Wrocław. I my też Wrocławia nie możemy rozpatrywać w kategorii, jak się kończy tabliczka Wrocław, tylko musimy rozpatrywać w ramach aglomeracji. To, co robimy też jako Wrocław, to przede wszystkim chcemy łączyć. Kładka w większości, bo to na 8 aż 6 milionów złotych, została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kiedyś tak mówili, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale ja trochę inaczej na to patrzę i uważam, że wszystkie drogi prowadzą do Wrocławia.
0: W spotkaniu towarzyszyło oddanie do użytku drogi rowerowej po stronie Obornik. Na tę inwestycję także pozyskano unijne dofinansowanie, mówi Arkadiusz Poprawa, burmistrz gminy Oborniki Śląskie.
2: Gmina Oborniki Śląskie, tak jak i wszystkie gminy na północ od Wrocławia, około 20 lat temu stwierdziliśmy, że organizujemy tak zwaną Dolnośląską Krainę Rowerową i już kilka lat temu skończyliśmy w gminie Oborniki Śląskie na połączeniu z Wrocławiem przez Wisznię Małą do gminy Prusice. Wybudowaliśmy już jedną ścieżkę rowerową, czyli połączenie już od kilku lat bezpośrednio z Wrocławiem mamy. Natomiast to przejście i ten most, nie ukrywam, że sam to wymyśliłem gdzieś tam kiedyś. To są tłumy Wrocławian. Tłumy Wrocławian zawsze na piechotę, z pieskami, z wózkami, z rowerami. Ja mówię, no byłaby rewelacja, jakbyśmy to połączyli. No i dzisiaj to już się stało. My skończyliśmy ścieżkę rowerową. Ona jest o długości po naszej stronie 3 km. Kosztowała 1 700 000 złotych, z czego 1 400 000 to była dotacja ze środków unijnych.
0: Powiem szczerze, że wygląda to na ciekawą destynację, taką, żeby popołudniem bądź w weekend wybrać się na rowerową rodzinną wycieczkę właśnie do Obornik Śląskich, bo tam jest wiele ciekawych rzeczy do zobaczenia. Zapytaliśmy rowerzystów, jak jeździ im się po nowym szlaku.
3: Jesteśmy mieszkańcami i równocześnie jesteśmy sołtysami tutaj pobliskich miejscowości. Jak kot, to oczywiście Kotowice. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, zadowolone, że ta ścieżka powstała. Mamy bliskie połączenie łączące Wrocław z naszymi miejscowościami. Mamy wykorzystane przywale do tych tras rowerowych w kierunku Urazu, no ale teraz już połączenie Wrocław, no to już w ogóle jesteśmy bardzo szczęśliwi.
4: Mam na imię Marek, lubię jeździć na rowerze i ta trasa jest dla mnie rewelacyjna. Co prawda jeżdżę po lasach bez dróg utwardzonych, ale ta trasa jest dla wszystkich naprawdę.
0: Potrzebna była.
4: Bardzo. Serdecznie polecam, bo jest dostęp do dalszej części gminy Oborniki, także rewelacja.
0: Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Dolny Śląsk. Tam też możecie zobaczyć zdjęcia, jak wygląda owa kładka i może zachęci to Was właśnie do takiej rowerowej wyprawy z Wrocławia do Obornika albo z Obornik do Wrocławia.

Prawie 15 minut do godziny 17. O 17.10 zapraszam na audycję Oblicza Wrocławia, którą poprowadzi tradycyjnie Łukasz Ligorowski. Dzisiaj porozmawia z Natalią Pruchenko, która jest moderatorką w Moście, czyli w Młodzieżowym Ośrodku Spotkań i Twórczości. I przez całe lato Most tętni życiem i zaprasza młodych wrocławian do wspólnego spędzania czasu. Porozmawiają o tym, jak Most działa w wakacje i jakie atrakcje czekają na uczestników. To między innymi planszówki, czyli uwielbiana przez graczy gra Azul, malowanie wspólne kafelków, by zostawić po sobie jakiś ślad. Zapytamy także, w jakim zakresie w tym ośrodku dostępny jest psycholog i jaką rolę odgrywa we wspieraniu młodzieży, a na koniec rozmowa o przyszłości, jak rozwija się Most, jakie ma plany i dlaczego staje się jednym z najciekawszych miejsc na mapie Wrocławia dla osób w wieku od 13 do 25 lat. Zapraszamy już po godzinie 17.10 na audycję Oblicza Wrocławia.

0: nie wrócę już.
1: O zaćmieniu słońca teraz krótko. Karol Wójcicki, autor popularnego kanału Z Głową w Gwiazdach, podaje, że we Wrocławiu zaćmienie rozpocznie się o godzinie 19.17 i jego maksimum, kiedy słońce schowa się za księżycem w 85%, widoczne będzie około godziny 20.09. Słońce zajdzie o 20.19. Warto tego nie przegapić. Możecie też odwiedzić media Karola Wójcickiego, czyli Z Głową w Gwiazdach. Tam znajdziecie szczegóły. Jeśli chodzi o czas, to około 60 sekund będzie to w Hiszpanii, na Islandii 100 sekund, w Polsce zjawisko będzie tylko częściowe, a najgłębsza faza wystąpi właśnie w województwach zachodnich. Tarcza będzie przysłonięta w niemal 90%. Nie przegapcie tego niezwykłego zjawiska, bo wydarzy się pewnie nie tak szybko ponownie.

0: Opozycja grzmi w sprawie afery przy pieniądzach dla powodzian na Dolnym Śląsku. Karta Edilo, ważna w onkologii, wchodzi w życie. Kardynał Grzegorz Ryś wejdzie w skład Watykańskiej Rady do Spraw Ekonomicznych. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. PiS złożyło wniosek do CBA w sprawie pomocy powodziowej na Dolnym Śląsku. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych pomocy z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że 4 niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezes agencji, działaczką KO, stąd działania PiS, o których poinformował dziś szef klubu Mariusz Błaszczak.
1: Podobno CBA bada sprawy od wiosny, no i nic się oprócz tego badania nie dzieje. W związku z tym zapytaliśmy konkretnie, czy zabezpieczona została dokumentacja. Zapytaliśmy o to, kto weryfikował wnioski. Zapytaliśmy o to, na podstawie jakich dokumentów przyznano pomoc tym, którzy nie zostali poszkodowani, a mimo to pieniądze otrzymali.
0: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Tak z kolei komentował medialne doniesienia o nieprawidłowościach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego premier Donald Tusk. Od dziś zaczyna działać karta Edilo, czyli elektroniczna wersja karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Zastępuje rozproszone dotąd systemy, w których dane dotyczące leczenia krążyły pomiędzy różnymi programami i papierową dokumentacją. Tomasz Fęskę o szczegółach.
2: Karta Edilo to ułatwienie dla pacjentów, ale też dla systemu opieki zdrowotnej, bo usprawnia obieg informacji o chorym, mówi wicenaczelna rynku zdrowia Agata Szczepańska.
3: Pacjent nie będzie musiał już nosić ze sobą wszędzie tej karty i pilnować, żeby ona zostawała wypełniona na wszystkich etapach, więc zakładam, że i dla lekarzy łatwiejsze będzie jej wypełnianie, no i pacjent też będzie miał łatwiejszy podgląd.
2: Co ważne, bez Edilo Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczy leczenia onkologicznego i to jest dobra wiadomość.
3: W praktyce bardzo często się zdarzało, że ona była wystawiana na zdecydowanie zbyt późnym etapie, bo ona jest po to, żeby szybko postawić diagnozę i żeby ułatwić proces leczenia.
2: Na razie z systemu Edilo skorzystają specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego, a dopiero od 1 października kartę w formie elektronicznej będą mogli wystawić wszyscy uprawnieni lekarze.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś jest wśród mianowanych przez Leona XIV członków Watykańskiej Rady do Spraw Ekonomicznych. O szczegółach Piotr Kowalczuk z Vatican News.
5: Rada składa się z 15 członków. Należą do niej oprócz hierarchów osoby świeckie i kobiety. Wśród nowo mianowanych jest 4 kardynałów, 2 kobiety i wybitni fachowcy. Pracę Rady koordynuje kardynał Reinhard Marx. Wicekoordynatorką jest niemiecka profesor prawa Charlotte Kreuter-Kirchhoff. Rada powołana została przez papieża Franciszka 12 lat temu jako organ nadzorujący zarządzanie finansami, watykańskie struktury ekonomiczne, budżety i sprawozdania roczne.
0: Zmieniamy temat. Węgry mają nowego prezydenta. Został nim András Baka, były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego. Wyboru dokonało Zgromadzenie Narodowe, czyli tamtejszy parlament. Wybór nowego szefa państwa zbojkotowała największa partia opozycji, Fidesz.
6: Minęła godzina 17, we Wrocławiu 24 stopnie, to dziś temperatura maksymalna, teraz będzie już tylko chłodniej i nad ranem już jutro o godzinie 5, 10 stopni, kto się budzi o 5, tak jak ja, ten właśnie w takiej temperaturze będzie gdzieś docierać w świat. Pięknie słońce nam świeci tutaj za oknem na Ostrowie Tumskim i taka tendencja utrzyma się niemal do końca tygodnia, w pozostałej części województwa jest podobnie.
7: Reklama. Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukracjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A
8: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka. Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Siedem minut po godzinie 17 przy mikrofonie Judyta Exner. Za chwilę audycja Oblicza Wrocławia, którą poprowadzi Łukasz Ligorowski. A teraz In the Stars, The Rolling Stones, utwór z najnowszej płyty, która ukazała się w tym roku, Foreign Tongues, na danie Radia Rodzina.

0: Oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Gościnią Oblicza Wrocławia jest dzisiaj Natalia Pruchenko, moderatorka w Moście, czyli w Młodzieżowym Ośrodku Spotkań i Twórczości. Tak jest. Zapamiętałem, to jest wielki sukces. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzisiaj właśnie w tym miejscu gościmy, bo chcemy Państwa poinformować, że no, wakacje nie są takim czasem typowego leniuchowania. Warto się ruszyć i na przykład przyjść do Mostu, żeby spotkać się z młodzieżą, z rówieśnikami. No i chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, co się działo przez wakacje do tej pory, co jeszcze przed nami. No i chyba jakieś przygotowania do rocznicy pomału są planowane, czy nie?
2: Bo... Tak, jak najbardziej, ale to jeszcze taka niespodzianka, także wszystko będzie informowane na bieżąco.
1: Jak wakacje działa most? W jakich godzinach, w jakie dni?
2: Standardowo od poniedziałku do piątku mamy od godziny 14 do godziny 20, a w soboty mamy od 12 do 20.
1: Zastanawiałem się trochę przed tą audycją, czy to jest tak, że no, trzeba wzbudzić w sobie jakąś chęć takiej no, integracji z innymi, czy może trzeba być przyprowadzonym przez kogoś? Jak to funkcjonuje?
2: To wystarczy po prostu przyjść. Jeżeli ktoś chce odpocząć i być sam ze sobą, to jak najbardziej też znajdzie tam przestrzeń. Jeżeli chce ze znajomymi, to też przestrzeń jest dla was otwarta. Są planszówki i różne inne rzeczy, z których możecie na spokojnie korzystać.
1: Mhm. Myślę, że to jest no, zamysł tego miejsca jest taki, żeby młodzież miała swoją przestrzeń, mogła spędzić czas. Ja z początku to kojarzyłem z taką świetlicą, gdzie możemy odrabiać lekcje. Możemy gdzieś poszukać porady rówieśników w zakresie na przykład odrabiania lekcji, nauczenia się czegoś, ale to chyba tak nie funkcjonuje.
2: Generalnie, jeżeli ktoś będzie faktycznie potrzebował i będę umiała pomóc, to chętnie pomogę. Natomiast to jest taka otwarta przestrzeń, gdzie możemy się zrelaksować, możemy sobie obejrzeć film, odpocząć. Albo po prostu, jeżeli mamy coś faktycznie do zrobienia, projekt jakiś w szkole, na studiach, to możemy tam przyjść i zrobić w takim miejscu.
1: Wspomniane planszówki przyciągają. Jest to chyba coś dosyć popularnego teraz wśród młodzieży, mam nadzieję taką. Na pewno wśród tej starszej młodzieży, wśród dorosłych jest to mega teraz popularne. Czy te planszówki przyciągają? Jak to jest zorganizowane? Są konkretne dni i co oferujecie?
2: Generalnie to jest tak, że planszówki są w środę i w czwartki. Jest młodzież stała, która gdzieś tam przychodzi i chce pograć i przy okazji pogadać trochę, więc na spokojnie z kimś znajdziemy jakąś osobę, która na pewno będzie chciała zagrać. Najczęściej przyciąga chyba Azul. To jest gra, która na początku była najmniej znana, a teraz jest po prostu hitem w Moście. Także jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, zobaczyć, co to jest, to jak najbardziej zapraszamy.
1: No dobrze, to ale to jeszcze zdradźmy chociaż, bo ja nie wiem, co to jest. Nie słyszałem jeszcze o tej grze.
2: Generalnie to jest gra logiczna, w której układamy w pewnym sposób kafelki, które gdzieś tam są na środku planszy. No i zbieramy punkty, więc w zależności od tego, jak logicznie gdzieś tam pomyślimy i nasza strategia będzie, to albo wygramy, bo będziemy mieć najwięcej punktów, no albo niestety będzie trzeba próbować w następnej rundzie pokonać pozostałych graczy.

0: oblicza Wrocławia.
1: Zaczęliśmy rozmowę o moście i tutaj wjechał temat planszówek. Są takie gry planszowe, gdzie możemy grać dniami. Jak się te rozgrywki rozkładają u was?
2: No, to już zależy. Czasami po prostu przekładamy sobie, jeżeli jest taka potrzeba. Mamy też gdzieś tam, przez to, że to są spotkania stałe, gdzieś tam środy, czwartki i młodzież przychodzi, no to po prostu wtedy mamy te spotkania i to realizujemy, więc na spokojnie jest na to przestrzeń.
1: Wiem, że jeszcze dużą popularnością cieszy się Warhammer. To jest też inna chyba gra planszowa, tak? Jeżeli dobrze kojarzę, poszukajcie rozmowy na ten temat. W obliczach Wrocławia cała audycja była o tym, bo no, te planszówki naprawdę potrafią wciągnąć. Wspomniałeś o tym, że w trakcie grania w te planszówki jest przestrzeń też do rozmowy, nie tylko do skupienia się na grze. To jest chyba taki trik, mam wrażenie, żeby zachęcić tę młodzież do spotykania się, rozmowy. Czy to przychodzi im trudno teraz, dzisiaj?
2: Uważam, że na początku, jak zaczynaliśmy gry, to faktycznie gdzieś tam było ciężej, ale jak gdzieś tam rozkręcaliśmy się przy kolejnej planszówce i zaczynaliśmy wymyślać sobie to nowe jakieś zasady, to przy okazji gdzieś tam się integrowaliśmy, więc uważam, że te planszówki są o tyle fajne, że to jest uniwersalny język. Zaczynamy od czegoś, co każdy mniej więcej zna, a potem możemy już rozmawiać i to jakoś po prostu idzie ten flow.
1: W Moście jesteś moderatorką. Są właśnie tam towarzysząc młodzieży, moderatorzy i psycholodzy. Jakie jest wasze zadanie tam? Bo rozumiem, że no, towarzyszycie młodym ludziom, ale to jest chyba też nie tak do końca, że musicie we wszystko ingerować, zapraszać ich do aktywności. Psycholog podchodzi, oferuje spotkanie, rozmowę. Jak to wygląda?
2: Jeśli chodzi o psychologa, to psycholog jest. Jeżeli ktoś chce z niego skorzystać, to jak najbardziej jest specjalne miejsce, w którym mogą sobie po prostu usiąść i porozmawiać. Jeśli chodzi o samych moderatorów, to generalnie polegało na tym, że po pierwsze w przestrzeni musi być osoba pełnoletnia, która będzie pełniła jakby pewność i taką ochronę dla młodzieży, więc między innymi dlatego też jesteśmy, ale też dlatego, że przestrzeń ma być prowadzona przez młodych dla młodych. Mhm. Czyli jeżeli mają pomysły na jakieś inicjatywy, tak jak było ostatnio z Leną, która stworzyła warsztat z pierwszej pomocy, to wybrała sobie moderatora, który miał później pomóc jej przejść przez te wszystkie etapy od planowania po realizację. Więc wtedy wybrała mnie, no i właśnie robiliśmy wtedy wszystko krok po kroku, aż do realizacji.
1: Dobrze, zatrzymajmy się przy tym, bo to jest ciekawa inicjatywa. Krótko o niej też wspominaliśmy. To był kurs pierwszej pomocy, tak?
2: Dla młodych.
1: Dla młodych, tak?
2: Tak.
1: Jak się to udało?
2: Uważam, że bardzo dobrze. Mieliśmy też formę taką praktyczną, jak ludzie chodzą na kursy takie treningowe, faktyczne. To my też takie zrobiliśmy. Było dużo śmiechu, ale też młodzież dużo przez to wyniosła, uważam, jakby teorii i praktyki. Więc uważam, że teoria z praktyką dużo idzie, a przez to, że młoda osoba prowadziła to i chciała też sama zainicjować coś ze współpracą z ratownikiem, no to tutaj uważam, że to na plus, bo też wiedziała, jak dojść do tych osób.
1: W Młodzieżowym Ośrodku Spotkań i Twórczości, o którym dzisiaj rozmawiamy, dzieje się bardzo dużo i wspomniałaś o tym, że no, inicjatywa i pomysł na to miejsce był taki, żeby młodzież miała przestrzeń dla siebie, ale też, żeby młodzież inicjowała pewne wydarzenia dla młodzieży.
2: Dokładnie.
1: Tutaj wspomnieliśmy dzisiaj o kilku aktywnościach, planszówki, możliwość spotkania i rozmowy z psychologiem, otwartość, no, taka przestrzeń do spędzenia czasu, napicia się herbaty. Wspomniałeś też o inicjatywie kursu pierwszej pomocy. Jak bardzo jest aktywna młodzież? Jak często pojawiają się te nowe propozycje? Ewentualnie co jeszcze się pojawia? Pytam w kontekście możliwości też.
2: Generalnie mamy też tablicę, jeżeli ktoś się wstydzi na początku rzucać, że tak powiem, pomysłami, to jest taka specjalna tablica w innym pomieszczeniu, gdzie mogą młodzi przyczepiać karteczkę z pomysłem. Więc jeżeli oni nie są na początku gdzieś tam pewni, że chcą coś robić, ale coś widzą, że fajnie by było, to my gdzieś tam próbujemy wtedy inicjować. Albo po prostu, jeżeli widzimy, że jest taka osoba, to zaczynamy po prostu z nią rozmawiać i próbować gdzieś tam ją nakręcać, że może to jest przestrzeń, gdzie może spróbować. To nie jest, że my będziemy karać, jeżeli coś nie wyjdzie. To jest właśnie po to, żeby mogli sami próbować tego, czy to jest to, czy im się to podoba, albo po prostu zrobić coś, co ich interesuje, ale też pokazać innym.

0: oblicza Wrocławia.
1: Wspomnieliśmy na samym początku, że w październiku będzie świętowana rocznica. Jak most się rozwija? Czy są jakieś już obserwacje? Czy ci, którzy przyszli, zostają? Może są wciąż te same twarze? Czy pojawiają się nowe osoby?
2: Są i osoby, które już są od samego początku i one do tej pory chodzą gdzieś tam właśnie na przykład na planszówki przychodzą i można sobie poplotkować. No ale też przychodzą nowe, bo to każdy gdzieś tam przyprowadza albo po prostu poprzez te inicjatywy, które są tworzone, no to właśnie ta młodzież gdzieś tam w zależności od tematu to przychodzi i po prostu przyprowadza kolejne osoby, więc uważam, że to też gdzieś tam miesza się.
1: Miesza się, a z jakich rejonów Wrocławia? Bo most jest przy ulicy Legnickiej?
2: Tak.
1: To może adres od razu powiedzmy dokładny.
2: Legnicka 21 przy przystanku Jana Pawła.
1: Okej. Okay. Jak to się lokalizacyjnie rozkłada? Robić jakąś mapę może też?
2: Generalnie młodzież to nie ma tak konkretnie, że ona z naszego gdzieś tam rejonu, bo jest młodzież, która czasami dojeżdża w ogóle spoza Wrocławia. Są osoby z Wrocławia gdzieś tam z zakątków, więc o dziwo, aż miło na sercu, jak się słyszy, że przychodzą specjalnie do tej przestrzeni, gdzie mają gdzieś bliżej coś.
1: Także... Okej, fantastycznie. Na sam koniec jeszcze chciałem zapytać o dwie inicjatywy. RPG, padło takie hasło, to dopiero tak. Przed nami. Ja myślałem, że chodzi o gry RPG, chyba takie istnieją, ale tu nie chodzi o komputer, ani o gry komputerowe.
2: Nie, to jest raczej, gdzie my jesteśmy trochę pionkami w grze i bawimy się... Można tak powiedzieć, że się bawimy za pomocą kości. Kiedy rzucamy, to po prostu ten los, który nam gdzieś trafia, czyli w zależności, czy mamy więcej oczek na kostce, no to wtedy narrator, który jest prowadzącym, no to wtedy on mówi, co się dzieje. Czyli jeżeli na przykład drzwi są zamknięte, ja wpadam na jakiś super pomysł, no to rzucam kośćmi i na tej podstawie patrzymy, czy mi się udało otworzyć drzwi, czy one są jednak zamknięte. Więc uważam, że jest to fajne ze względu na kreatywność. Trzeba trochę tak nieschematycznie myśleć, bo jednak ja mogę mieć zaplanowaną myśl, ale zaraz kolega może na coś innego wpaść i całkowicie nam rozwalić to, co mieliśmy na początku zaplanowane. Także uważam, że to jest warte do spróbowania.
1: I buduje kreatywność dosyć mocno, ale tak. Też pozwala się wczuć, tak, w sytuację, kto coś może myśleć.
2: Tak, dokładnie.
1: Jak to wpływa na moje plany. No i na pewno jakoś odnosi się to też do życia pewnie. Druga inicjatywa, o której chcę wspomnieć na koniec, to plan zaznaczenia swojej obecności w moście. Cóż to za inicjatywa?
2: Polega to na tym, że młodzież, która przyjdzie do nas, do przestrzeni, dostanie takie kafelki, jak są w kuchni i będzie po prostu malowała to, co chce, to, co czuje. Niejednokrotnie widzieliśmy młodzież, która po prostu ma talent. Ja osobiście wybitnego talentu nie mam, ale też taki kafelek na pewno zrobię. I chcemy to przykleić do ściany, żeby był faktycznie taki ślad, że...
1: I mozaika młodzież... pewna powstanie.
2: Tak, tak.
1: Okej. Okay. Fantastyczny pomysł. Myślę, że może wyjść z tego piękny kolaż. Czekamy na realizację tych pomysłów i przedsięwzięć. No i myślę, że w nowym roku takim szkolnym spotkamy się na pewno jeszcze, żeby poopowiadać, co dzieje się w moście. A dzisiaj o wydarzeniach wakacyjnych i o planach opowiadała Natalia Pruchenko, moderatorka właśnie w Młodzieżowym Ośrodku Spotkań i Twórczości. Dziękuję bardzo za
2: spotkanie. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, np. McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, np. Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, wiera, nadjeżdża i lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, np. Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

0: Turyści z Polski utknęli na Sycylii. Rząd obiecuje poprawę w informowaniu mieszkańców o zagrożeniu. Po trzęsieniu ziemi w Kolumbii papież zapewnia o modlitwie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Problemy polskich turystów na Sycylii. Na tej włoskiej wyspie utknęło według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych około 200 Polaków. To przez aktywność wulkanu Etna, który wyrzuca obłoki pyłu do atmosfery. Lotnisko w Katanii, jedno z najważniejszych na Sycylii, kolejny dzień z rzędu jest sparaliżowane, dziś do 19. Nie wyląduje tam żaden samolot, a odloty są mocno ograniczone.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mieszkańcy wschodniej Polski dostaną SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa za każdym razem, gdy nasz kraj poderwie myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rząd wprowadza te zmiany w reakcji na falę krytyki za brak informacji dla obywateli, jaka spadła na rządzących po incydencie z końca lipca, gdy rosyjska rakieta wleciała na polskie niebo i spadła na Lubelszczyźnie. Teraz informowanie ma się poprawić, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Do mieszkańców konkretnych gmin albo konkretnych powiatów mogą trafić konkretne wiadomości. Tych wiadomości będzie więcej, szczególnie jeżeli chodzi o granicę wschodnią, dlatego, żeby też po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co się działo ostatnio. Im więcej informacji, tym lepiej.
0: W sprawie dodatkowych alertów trwają jeszcze ustalenia między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Papież modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietra Parolina papież zapewnił o modlitwie w intencji ofiar poszkodowanych i dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc humanitarną. Dorota Abdelmulawiet na ten temat.
3: Leon XIV zapewnia o duchowej bliskości z narodem kolumbijskim. Modli się za ofiary katastrofy, rannych i ich rodziny, a wszystkim pogrążonym w żałobie przekazuje wyrazy współczucia. Papież dziękuje także ratownikom i wolontariuszom za ofiarną służbę oraz prosi Boga, aby przez wstawiennictwo Maryi obdarzył mieszkańców Kolumbii siłą, nadzieją i wytrwałością.
0: Tymczasem według ostatnich informacji liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które w poniedziałek nawiedziło zachodnią Kolumbię, wzrosła do 164. Cały czas trwa akcja ratunkowa, przeszukiwane są gruzy budynków, co znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Tauron Park Śląski otworzył po kapitalnym remoncie swój kanał regatowy. Modernizacja trwała od 2023 roku. W jej ramach odmulono kanał, wyremontowano 3 km nadbrzeży, odrestaurowano mostki oraz odnowiono wyspę znajdującą się w centralnej części akwenu. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa komentował efekty prac.
4: Wielka przestrzeń w sercu parku, ten kawałek wody, ta woda bardzo cieszy. Jak spacerujemy w parku, szukamy tej wody. Nowa przestrzeń, 3 lata zamknięta. Będziemy czekać, aż ludzie to ocenią. To wszystko robimy dla mieszkańców. Jeżeli ludzie ocenią, że to warto było, to powiemy, że super. Ale jestem przekonany, że warto było.
0: A inwestycja pochłonęła ponad 23 miliony złotych.
5: Minuty po godzinie 18. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu ciepło i słonecznie. Maksymalna temperatura dobowa osiągnięta 24 stopnie. Teraz temperatura będzie już tylko spadać. Podobnie w pozostałej części województwa. Pięknie słońce tutaj wpada do studia na Ostrowie Tumskim. Pogoda w najbliższych dniach bardzo podobna. Upały zbliżają się, jeśli chodzi o sobotę, niedzielę. Warto myśleć wtedy o odpowiednim nawodnieniu.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Minęła godzina 18. Przy mikrofonie Judyta Exner przyszedł moment, by się pożegnać. Życzę wszystkim pięknego, późnego popołudnia. Warto korzystać z tego słońca. Przypominam, że jutro zaćmienie słońca. W okolicach godziny 19 warto się do tego przygotować i ostrzeżenia padają, by nie patrzeć bezpośrednio w to przysłonięte słońce, bo nawet można uszkodzić sobie wzrok. Również czeka nas deszcz spadających gwiazd. To także jutro, także pamiętajcie o tym, przygotujcie swoje życzenia. Życzę wszystkim pięknego dnia i do słyszenia już jutro.

0: słuchał. Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Etna daje o sobie znać, Polacy utknęli na Sycylii. Echa afery powodziowej na Dolnym Śląsku. Złotej algi w kanale Gliwickim coraz więcej. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Tysiące turystów utknęło na Sycylii, a wśród nich około 200 Polaków. Powodem problemów jest Etna. Wulkan ożył i spowił niebo nad Sycylią gęstą warstwą wulkanicznego pyłu. Lotnisko w Katanii zostało sparaliżowane. Nie lądują tam samoloty, a odloty są możliwe tylko z jednego pasa. Kłopoty z opuszczeniem wyspy ma około 200 Polaków, przyznaje Maciej Wywiór, rzecznik MSZ-u.
1: Upewniamy się, że nie ma kwestii zagrożenia życia na przykład naszych obywateli. Nie ma kwestii jakichś zdrowotnych. W ramach swoich kompetencji nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli.
0: Odpowiedzialność za zapewnienie wyżywienia czy zakwaterowania oraz alternatywnego połączenia swoim pasażerom spoczywa na przewoźnikach. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska straciła stanowisko. Została odwołana przez Radę Nadzorczą. To pokłosie afery z rozdzieleniem pieniędzy dla poszkodowanych przez powódź na Dolnym Śląsku 2 lata temu. Działaczka Koalicji Obywatelskiej jako wiceprezes agencji rozdzielała publiczne pieniądze firmom, które miały ucierpieć w czasie powodzi. Ale faktycznie powódź szkód w nich nie wyrządziła. Popłynęło natomiast do nich szerokim strumieniem państwowe wsparcie. 4,5 miliona złotych według medialnych ustaleń dostała firma męża wiceprezes i firmy z okolicy, w której mieszka działacz KKO. Rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje.
2: Środki, które zostały przekazane, przewidziane na walkę z powodzią, to jest 8 miliardów złotych. To są gigantyczne środki. Decyzji o przyznaniu środków, czy dla osób indywidualnych, czy dla firm, to było kilkadziesiąt tysięcy. Więc sytuacje, w których dochodzi do nieprawidłowości, w takich sytuacjach po prostu się zdarzają. Jeżeli takie sytuacje się zdarzają, to muszą być te sytuacje rozliczone. Jeżeli ktoś oszukiwał, jeżeli ktoś wyłudzał dotacje, to oczywiście powinno być wstyd. Tymi sprawami zajmą się oczywiście służby, prokuratura.
0: A to komentarz szefa Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
3: Ludzie Platformy Obywatelskiej po prostu okradają powodziami. Jesteśmy właśnie w miejscu siedziby Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową jest pani Anna Konieczyńska, prominentna działaczka Platformy Obywatelskiej. Działaczka, którą na wójta Jerzowa Sudeckiego promował Rafał Trzaskowski. Działaczka, która robi sobie bardzo familiarne zdjęcia z Donaldem Tuskiem.
0: Śledztwo Wirtualnej Polski ujawniło, że 4,5 miliona złotych trafiło do firm, które nie zostały poszkodowane przez powódź. W szkołach ma być zdrowiej. 1 września wejdzie w życie rozporządzenie, które wprowadzi nowe zasady żywienia w placówkach oświatowych. Na stołówkach regularnie mają pojawiać się posiłki z ryb i strączków, a ilość soli i cukru w potrawach będzie ograniczona. Ma to zapobiec problemom zdrowotnym dzieci, mówi Marta Dymek-Boniecka z Fundacji Jadłonomia.
4: To rozporządzenie ma odpowiedzieć na problem, jakim jest na przykład zwiększona otyłość, czy temat próchnicy. Tutaj pewnie każdy lekarz specjalista podałby swój problem, który jest na szczycie listy.
0: Resort zdrowia przypomina, że aż 80% dzieci je za mało warzyw i owoców. Coraz więcej złotej algi w kanale Gliwickim, ale do tej pory nie odnotowano śnięcia ryb. To popołudniowy najnowszy komunikat Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Wód Polskich. Prewencyjnie podjęto tam działania. Przepływ wód w dół kanału w niektórych miejscach został całkowicie zatrzymany. Wojewoda śląski Marek Wójcik wcześniej zapowiedział, że służby są gotowe, aby w razie konieczności użyć nadtlenku wodoru, który skutecznie zwalcza złotą algę.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Piękno miłości. Modlitwy i medytacje ze świętą Joanną Beretą Mollą. Autorstwa Pauliny Małoty. To książka inspirowana życiem świętej Joanny Berety Molli, łącząca modlitwy, medytacje i rozważania z myślą o codziennej duchowości. Publikacja ma pomagać spojrzeć na zwykłe życie, obowiązki, pasje i pracę jako na drogę do świętości, a jednocześnie jest kierowana także do osób wspierających ruchy pro-life. Książka może służyć jako duchowe wsparcie dla rodzin oraz osób szukających głębszej, spokojnej lektury modlitewnej. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
2: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: To mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni.
1: To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z wełny utkany, czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

0: aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu

0: wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi. Dykasteria do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka podała temat orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2027 roku. Irlandia Północna reformuje sposób nauczania religii w szkołach. Nie ma mowy o usuwaniu tego przedmiotu, a chrześcijaństwo pozostanie osią edukacji religijnej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie podpisanym przez kardynała Pietro Parolina i opublikowanym dziś przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej papież zapewnia o duchowej bliskości z poszkodowanymi oraz dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc humanitarną.
1: W telegramie Leon XIV zapewnia o duchowej bliskości z narodem kolumbijskim. Modli się za ofiary katastrofy, rannych i ich rodziny, a wszystkim pogrążonym w żałobie przekazuje wyrazy współczucia. Papież dziękuje także ratownikom i wolontariuszom za ofiarną służbę oraz prosi Boga, aby przez wstawiennictwo Maryi obdarzył mieszkańców Kolumbii siłą, nadzieją i wytrwałością w obliczu tej tragedii.
0: Rozbroić technikę, służyć pokojowi. Polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia na 60. Światowy Dzień Pokoju, który Kościół będzie obchodził 1 stycznia przyszłego roku. Papież Leon XIV apeluje do polityków o odpowiedzialność za rozwój nowych technologii i budowanie pokoju poprzez ochronę godności człowieka.
2: Ojciec Święty przypomina, że jak napisał w encyklice Magnifica Humanitas, nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym i apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnych zasad, które będą chronić ludzką odpowiedzialność, życie oraz podstawowe normy prawa humanitarnego. Papież podkreśla, że prawdziwy pokój rodzi się z odpowiedzialnych decyzji człowieka, a nie z możliwości oferowanych przez technologię.
0: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś, że papież Leon XIV mianował kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Arcybiskup krakowski znalazł się w gronie nowych członków watykańskiego gremium doradzającego Ojcu Świętemu w sprawach finansowych i administracyjnych. Kościół katolicki w Irlandii Północnej uspokaja, że planowana reforma nauczania religii nie oznacza usunięcia chrześcijaństwa ze szkół.
3: Rządowy projekt zmian to wynik wyroku Sądu Najwyższego, który zanegował dotychczasowy model edukacji religijnej i uznał, że prawo do rezygnacji z zajęć to za mało. Dotąd podstawa programowa nauczania religii w Irlandii Północnej miała charakter wyraźnie chrześcijański. Nowy projekt ma to zmienić, ale zachować szczególną pozycję chrześcijaństwa w rozwoju kultury i historii tego regionu. Kościół katolicki podkreśla, że jednym z głównych filarów północnoirlandzkiej edukacji nadal są katolickie szkoły wyznaniowe, kształcąc ponad 43% uczniów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

że obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to co jest.

pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj,

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.